0: quand on rit.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

0: Natasza Zylska i Bajo Bongo. Najpiękniejsza melodia z 1956 roku i nigdy nie zapomnę, jak kiedyś zadzwonił do nas jeden z słuchaczy i powiedział, że on tak lubi tę piosenkę, że właściwie tylko moglibyśmy grać Bajo Bongo. Cały czas, od początku do końca, od początku do końca, ewentualnie jakiś dżingielek krótki, że to Radio Pogoda i znowu Bajo Bongo. No, bez przesady, ale to się nazywa naprawdę wielka miłość do utworu słowno-muzycznego. Za 21 minut będzie siódma, słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień kawy mamy dzisiaj i w związku z tym Państwo meldują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochani, mówi Barbara. Pani Asiu, panie Michale, świętuję już od rana dzień kawy, czego wszystkim życzę. Zapowiada się dobry dzień, chłodno, ale niebo czyściutkie w Beskidzie Sądeckim i będzie słonecznie. Dobrego dnia, kochani.
0: Bardzo dziękujemy, kochana pani słuchaczko, także dobrego dnia. Skoro dzisiaj będzie tak słonecznie i nawet ciepło, bo powyżej 20 stopni, to może jest dzisiaj ten dzień, żeby wyjść na kawę i coś do kawki, do jakiejś kawiarni usiąść w ogródku, popatrzeć na świat, wypić dobrą kawę, może z kimś pogadać. No, tak, proponuję. Za 20 minut siódma, za chwilę Vox, później JJ Lionel.
2: Radio Pogoda.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Odkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Droga krajowa nr 46 zostanie przebudowana na kolejnym fragmencie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już umowę na remont w Paczkowie w obrębie skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Powstaną tam dodatkowe pasy ruchu, nowe chodniki i przejścia dla pieszych oraz nowe oświetlenie, ale to dopiero w przyszłym roku.
8: Radio Pogoda, 104,1 FM.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: coś, co znamy jako kaczuszki w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. I taniec też pewnie znamy, a swoją drogą to może być świetne rozpoczęcie dnia, jeśli chodzi o poranną gimnastykę. Dobrze, w ramach porannej gimnastyki Państwo robią zupełnie inne rzeczy i dzwonią z tym do radia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam z ciemności. Wstałam tak wcześnie, żeby syna ugościć. Upiekę mu ciasto ze śliwkami. Niech wie synek, jak dobrze jest u mamy. Wszystkim życzę smacznego. Może też trafi mi się coś dobrego.
0: O, pozdrawiamy. Dobrze by było, żeby się trafiło, jeśli już rymujemy. Taka mamunia to skarb. Proszę serdecznie syna pozdrowić. Od pogodnego poranka w Radiu Pogoda, w którym Bogdan Łazuka.

0: 4 minuty i będzie godzina 7, za chwilę wiadomości. Michale?
1: Są już tacy, którzy lalkę kinową widzieli. No i właśnie nasz reporter oglądał, rozmawiał z twórcami, ponieważ to Państwo już pewnie wiedzą, wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się wielka premiera. Film od jutra w kinach. No a właśnie my na tej premierze byliśmy z twórcami, rozmawialiśmy, szczegóły za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: niosą szczęście.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy. Oszczędzaj już tej zimy.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, lalka w wiadomościach, a także w dzisiejszym kalendarium. No, tak się akurat składa. Z tym, że do kalendarza będziemy zaglądać po godzinie 7, a wiadomości już teraz.
12: Kilka alertów RCB wysłanych mieszkańcom Podkarpacia i Lubelszczyzny. To był niespokojny poniedziałek. Policyjne drony obserwują przejazdy kolejowe. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Odbyła się premiera kolejnej lalki.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
11: Michał Pierzchała.
12: To był niespokojny poniedziałek dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało wczoraj kilka alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terytorium Ukrainy. Informacje w tej sprawie zbiera Grzegorz Kozioł.
14: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą, został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku. Nie doszło jednak do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, to wtedy około 17 na terenie województwa lubelskiego zawyły syreny alarmowe. Kilkanaście minut później ciągły dźwięk syreny odwołał alarm.
12: Usteckie plaże zamknięte zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do oczyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji, zapłaci też karę. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli wykorzystywane są drony. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają np. z wjazdu na czerwonym świetle albo próby ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej.
15: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany. Wyciągane są w obawie, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca. Nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
12: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanie zawdzięczamy wersji serialowej, powieści Bruce'a, ale też tej filmowej w reżyserii Macieja Kawalskiego. Prawie 3-godzinna pełnometrażowa i współczesna lalka miała wczoraj swoją uroczystą premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a już jutro wejdzie do kin. Więcej o lalce i lalkomanii Szymon Kępka.
16: Lalka w swoim wydaniu serialowym i filmowym budzi skrajne emocje, ale kluczowe, że cały kraj o lalce mówi. Widzą to też aktorzy, którzy z lalkomanią stykają się w mediach i internecie. Paweł Wilczek, Henryk Szlangbaum i Borys Szyco, twórca roli barona Krzyszowskiego.
17: Jeżeli film wywołuje takie emocje, to róbmy lalkę 7 razy co 2 lata.
18: Cały kraj nagle rozmawia o literaturze i mam nadzieję, że też po nią sięga.
16: Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do opowieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja, wzorowana bardziej na lalce Prusa. Nie odkrywamy niczego na nowo, tak twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
19: Trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
16: Lalka w wersji filmowej wchodzi do kin w środę.
12: Czyli już jutro.
11: I będziemy się temu też przyglądać. Dzisiaj także dużo w wiadomościach i nie tylko.
20: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
21: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Rywale już od 8 minuty prowadzili po golu Beniamina Nygrena. Potem jednak przejęli inicjatywę i pod koniec pierwszej połowy po ładnej akcji wyrównał Sebastian Szymański. Druga połowa to jednak przewaga Szwedów, dużo błędów w obronie i gole Yasina Asariego i Wiktora Jokeresza. Po dwóch kolejkach mamy tylko punkt. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu o tytuł zagra dziś o 13 z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
21: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
23: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Od dzisiaj pełne przywrócenie ruchu na skrzyżowaniu przy Centrum Światkowym Opole Główne. Jeszcze wczoraj drogowcy działali na wlotowym fragmencie ulicy Armii Krajowej i na fragmencie skrzyżowania na styku Armii Krajowej i 1 Maja. W najbliższych dniach ma się jeszcze odbywać malowanie oznakowania poziomego aż do końca przyszłego tygodnia.
23: Radio Pogoda, 104.1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Chłodny poranek na Opolszczyźnie, ale dzień będzie ciepły i przyjemny. Temperatura dzisiaj nawet do 23 stopni, około godziny 14 czy 15. 20 stopni ma być w południe. Na razie jeszcze w granicach 10 raczej w regionie, ale to się szybko zmieni. Nie zmieni się natomiast sytuacja na niebie. Dużo słońca będzie dzisiaj przez cały dzień nad Opolszczyzną i podobnie jutro.
23: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
24: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. Witamy we wtorek, 29 września, mamy 272 dzień roku, 93 dni do końca roku, a do końca jesieni 83.
11: No dobrze, to trzeba się o poranku ogarnąć, posłuchać, uśmiechnąć i iść sobie zrobić kawkę, bo dzisiaj dzień kawy głównie. Czy Państwo już są po swojej pierwszej, czy jeszcze Państwo czekają? No nie wiem na co. Niektórzy piją kawę dopiero po śniadaniu. My wręcz przeciwnie.
24: A inni nie wstaną, bo dziś dzień hipochondryka.
11: Tak mnie głowa boli, że nie wstaję. Ojojoj.
24: Niedobrze.
11: 22 444 4004. Jeśli Państwo zdecydują się jednak z kawką dołączyć do nas, zapraszamy.
25: Dzień

0: Renata nieźle się wytrząsł, Jerry Lee Lewis. Pogodny poranek, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: No i to długa lista będzie.
0: Tak, zaczynamy od imienin. Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michał, Michalina, Mikołaj i Rafał. Składamy najlepsze życzenia i zaglądamy do historycznego kalendarza, czyli wydarzenia z 29 września. Rok 1887. W Kurierze Codziennym wydany został pierwszy fragment powieści Bolesława Prusa, Lalka.
2: Nie była na początku dobrze przyjęta przez krytyków, że taka trochę frywolna, że taka trochę za dużo o kobietach, ale wystarczyło poczekać, a weszła do kanonu polskich lektur i dzisiaj widzą Państwo, co się dzieje. Jutro premiera kinowa najnowszej adaptacji powieści, właściwie ekranizacji. A gdyby Państwo chcieli posłuchać sobie całej powieści, to z pomocą przychodzi Wojciech Masiak na naszej stronie www.radiopogoda.pl.
1: Warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
0: Rok 1943, urodził się Lech Wałęsa, przywódca strajków sierpnia 80, Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
2: No i w końcu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, co tu dużo mówić, to nazwisko znamy wszyscy. Wszystkiego najlepszego, panie prezydencie.
3: Prowokuje, wkurza, denerwuje po to, by społeczeństwo obudzić do działania.
2: Taki właśnie jest pan prezydent.
0: Dużo zdrowia.
2: Tak jest.
0: I jeszcze jedna data, rok 1951. Urodziła się Elżbieta Dmoch, piosenkarka, flecistka, oczywiście 2+1.
2: Jedna z najpopularniejszych wokalistek lat 70. Kiedy no właśnie z Januszem Krukiem założyła 2+1, zagramy Państwu piosenkę Romanse za grosz z 1978 roku. A więcej dat i wydarzeń dotyczących tego dzisiejszego dnia usłyszą Państwo w takiej mini audycji Pogodne Lata dzisiaj u Piotra Sforakowskiego po godzinie 10, a konkretnie o godzinie 11:30. Już teraz polecamy.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Piękna jest ta piosenka. Urszula Sipińska, Mam cudownych rodziców w pogodnym poranku Radia Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. Teraz porozmawiajmy o zaskoczeniach. No tego żeśmy się nie spodziewali.
1: No wielokrotnie składaliśmy Michałowi życzenia, no bo to w kalendarzu imieniny Michała i było tak i w styczniu, i w lutym, i w maju,
0: i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu.
2: I we wrześniu też.
0: I Michał za każdym razem, nie, to nie ja. Nie,
1: aż tu nagle, dziś...
0: Michał sam mówi.
1: 100 lat,
0: niech żyje nam.
2: Dziękuję bardzo. Aż tu nagle dziś, gdy byliście na antenie i przekazywaliście słuchaczom ważne informacje, udałem się do lodówki, z której wyjąłem ptysie zrobione przez moją mamę i właśnie imieninowe.
0: Pozdrawiamy
1: ależ
0: mamunię
1: to wygląda,
0: i dziękujemy
1: ależ to
0: serdecznie.
1: Pachnie, ależ to za chwilę będzie smakować.
2: Tego nie będzie.
1: Otworzyłem.
0: Na cześć Michała pierzchały dzisiaj, proszę państwa, hip hip, hura!
2: Dziękuję.
0: To dzisiaj Michał, nasz Michał ma imieniny.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert.

Proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeniesie.

0: rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Pamiętają Państwo tę melodię? Już wiadomo?
1: No pewnie, że tak.
0: Bolek i Lolek. Tak jest. Po raz pierwszy pojawił się na ekranach telewizorów w PRL-u w 1963 roku i wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce w plebiscytach na dobranockę wszechczasów. I proszę sobie wyobrazić, że są wielkie szanse na to, że Bolek i Lolek powrócą na ekrany.
1: Niesamowite.
0: Kinowe, proszę Państwa. Pewna firma producencka przygotowuje powrót bohaterów, na których przygodach wychowały się miliony Polek i Polaków.
1: No my również.
0: Tytuł pełnometrażowego filmu ma brzmieć Bolek i Lolek. Sekret Eldorado.
1: Wow! Nie na darmo nazwany był kiedyś Bolek i Lolek polską bonanzą.
0: Tak, tak. Za artystyczny kształt tego powrotu odpowiada pani Marzena Nechrebecka, córka Władysława Nechrebeckiego, współtwórcy oryginalnej serii i reżysera między innymi pierwszego odcinka, który się nazywał Kusza. I no, luźno nawiązywał do przygód Wilhelma Tella. Pani Marzena Nechrebecka jest scenarzystką, reżyserką filmów animowanych, a Bolek i Lolek, ten w nowej wersji, ma powrócić na ekrany w technice 3D.
1: Dobrze.
2: A ja mam jedno tylko pytanie i pewną wątpliwość, no bo powiedziałeś, Zygmuncie, że Bolek i Lolek, no można powiedzieć, czy urodzili się w 1963 roku, to skoro teraz by wrócili na ekrany, to tak szybko policzyłem, że to panowie 63 lata będą mieli.
0: Starsi panowie.
1: Ja bardzo przepraszam.
0: Nie, oni się nie starzeją,
1: jak
0: po prostu.
1: Jeden taki Krzysiu się też nie starzeje, a wręcz młodnieje.
0: Można,
1: trzeba tylko chcieć. Pewnie, że czekamy na Bolka i Lolka nowego. Hanna Banaszak, Pogoda Ducha, teraz w pogodnym poranku. Rano.

Salvatore Adamo, Tombe la Neige. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Niedziela będzie dla nas, zaśpiewają niebieskoczarni. A bardzo smutną piosenkę retro grupa Pod Budą. Za 19 minut będzie godzina 8. Proszę pamiętać, proszę Państwa, że w tym tygodniu na antenie Radia Pogoda mamy dla Państwa specjalną zabawę, specjalną

0: specjalny konkurs związany z lalką. Rozdajemy książki i zaproszenia na film, który wchodzi do kin już jutro, więc proszę się skupić, wejść na stronę radiopogoda.pl, napisać, dlaczego to lalka właśnie tak bardzo Państwa urzekła, dlaczego jest ważną powieścią w Państwa życiu, dodać tam swoje imię, numer telefonu i to wszystko do nas wysłać. Z jedną z takich osób połączymy się po godzinie 9:00.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Została ostatnia reklama.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Będzie remont drogi krajowej nr 46 na Opolszczyźnie w Paczkowie. Umowa jest już podpisana. Na razie drogowcy przygotowują się do remontu. Prace ruszą po nowym roku. Inwestycja będzie kosztować prawie 7 milionów złotych. Przypomnę, że 3 lata temu drogowcy przebudowali obwodnicę Paczkowa w ciągu drogi krajowej nr 46.
17: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: My też trochę szlochamy.
1: Troszkę tak.
0: Troszkę tak, bo żegnamy się dzisiaj, proszę Państwa, ze studiem, w którym przesiedzieliśmy ponad 10 lat.
1: Nie, 8 lat w tym studiu spędziliśmy. Tak, no nie pamiętasz, jak na początku
2: jeszcze
1: byliśmy
2: inne
1: w tamtym,
2: było.
1: Po drugiej stronie korytarza?
2: Takie mniejsze.
0: No tak.
1: No,
0: ale to jest prawie 10.
1: No prawie 10, ale dzisiaj też jest bardzo wesoły dzień, proszę Państwa, bo dzisiaj Michał Pierzchała ma imieniny i w związku z tym Państwo dzwonią.
3: Wszystkiego najlepszego.
4: Dużo zdrowia przede wszystkim, wszelkiej pomyślności w życiu. 100 lat życzę ulubionemu dziennikarzowi z radia Pogoda.
5: Chciałabym dołączyć się do życzeń dla pana Michała z okazji jego imienin, życząc mu wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, radości, uśmiechu na co dzień i satysfakcji z pracy.
0: No i co ty na to? No,
2: bardzo dziękuję, jest mi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo miło.
1: Co my tutaj mamy z okazji imienin Michała, to Państwo zobaczą już teraz w relacjach na Facebooku Radia Pogoda w specjalnym filmiku. Zapraszamy.
6: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A

Peru. Więc choć się z początku sporo orłów na niej wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek z

aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko

0: luna. Przyjdzie walec i wyrób, przyjdzie walec i wyrób. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec.
1: 4 minuty przed 8, za chwilę wiadomości, Michale.
2: Wrócę do wczorajszego meczu ze Szwecją, przegranego.
3: Może lepiej nie wracę? Ale
2: nie, to właśnie wrócę dlatego, ponieważ rozmawialiśmy z kibicami, którzy akurat w Szwecji ten mecz na żywo oglądali i powiem państwu, że no niektórzy są pełni nadziei, ponieważ za 3-4 dni, tak, w piątek, kolejny mecz.
1: Pełni nadziei, że wszystkich zwolnią do piątku i zatrudnią nowych piłkarzy i wtedy ktoś wygra.
2: Jest optymizm mimo wszystko w narodzie, szczegóły za chwilę.
3: A jeśli państwo są pełni nadziei na nagrody w szybkiej piątce, to tak jest okazja, żeby się zgłosić już teraz. Nagroda gwarantowana, smyczka i długopis. Do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 40 04. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.
4: Radio Pogoda. Pada grusz.

0: nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie Sława Przybylska z przebojem, szlagierem Siedzieliśmy na dachu. Będziemy mówić o tym, że dzisiaj dzień kawy i marnowania żywności. Także to takie tematy po godzinie 8. A teraz najważniejsze wiadomości.
16: Podpisuj, prezydencie, apeluje premier do Karola Nawrockiego. Chodzi o ceny paliw. W wiadomościach za chwilę także kibice o wczorajszym przegranym meczu ze Szwecją i o pogodzie. Powiemy, wiemy, do kiedy utrzyma się złota polska jesień.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
15: Michał Pierzchała.
16: Apel premiera do prezydenta. Donald Tusk nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać Karola Nawrockiego do wsparcia rządowych planów obniżenia cen na stacjach benzynowych. Tusk wprost przyznaje podczas nagrania, że jego zdaniem Nawrocki i jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. I choć rozumie zasady politycznej walki, to tu akurat jej skutki są nie do zaakceptowania.
18: No, jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
16: Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Tak kończy swój apel premier. Według wyliczeń przedstawianych przez Donalda Tuska średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. Około północy zakończył się kolejny, piąty w ciągu doby atak powietrzny na Ukrainę i nie ma już zagrożenia zdarzenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Turcja była najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale, tym razem 3-1. Na stadionie w Solnie ten mecz na żywo oglądali kibice z Polski.
19: Wynik 1-3 to jest wynik zasłużony, czy jednak jakiś tam niedosyt jest?
20: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
21: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
22: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
16: Na ten w piątek w Warszawie Polacy zagrają z Rumunią. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
23: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
16: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Proszę jednak pamiętać o tym, że noce to inna sprawa, jest chłodno i mglisto, wszak to przecież jesień.
15: Złota polska jesień, moim skromnym zdaniem, to tak dopiero za 2-3 tygodni, kiedy rzeczywiście zrobi się złoto, a na razie to trwa przepiękne babie lato. Koniec, kropka.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Mamy o tej porze wzmożony ruch dojazdowy w kierunku Śródmieścia Opola, między innymi na Niemodlińskiej czy Spychalskiego, ale też na Wrocławskiej spory ruch, no i punktowo na północnej obwodnicy Opola również można odczuć poranny szczyt, podobnie na ulicy Oleskiej. Warunki do jazdy pozostają dobre.
17: Radio Pogoda, 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
24: Po chłodnym poranku czeka nas kolejny ciepły dzień w Opolu i regionie z temperaturą do 20 stopni w południe i 23 stopni maksymalnie około godziny 14 czy 15. W drugiej połowie dnia ma się jednak wzmagać wiatr, przez co odczuwalna temperatura spadnie o kilka stopni. Przez cały dzień będzie jednak słonecznie. Podobna pogoda czeka nas też jutro i właściwie do końca tygodnia powinna się utrzymać.
17: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
25: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
15: Zygmunt Heiser.
25: I Asia Kruk. Witamy we wtorek, 29 września. Mamy 272 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.33, zachód będzie o 18.18, a dzisiejszy dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 2 minuty.
15: I to między innymi dzień kawy i pytamy Państwa, czy Państwo piją ją z Radiem Pogoda o poranku. Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Ja piję kawkę rozpuszczalną, a do kawki 3 kosteczki gorzkiej czekolady. I jeżeli mam, to jakieś ciasteczko. Dziękuję, Janina.
15: Bardzo dziękujemy, pani Janino.
25: Pysznie.
15: Żeby nam wszystkim na zdrowie wyszło. Do tematu kawy na pewno jeszcze będziemy wracać. Na razie niech gra muzyka. Sława Przybylska.

0: jak tu nie tyć, proszę państwa. Tu babeczki, tu naleśniki, tu śniadanko. Naprawdę, lekko nie jest. Pogodny poranek, 11 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Zaraz pana Ryszarda zapytamy, czy już po śniadaniu. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
3: Dzień dobry, tak, już po śniadaniu jestem.
2: Jakby pan mógł bliżej telefonu mówić, to bylibyśmy wdzięczni.
3: Dobrze, już jestem po śniadaniu, w dobrej kondycji.
0: A to się przyda, panie Ryszardzie.
2: Bardzo tak. Się cieszymy. Najpierw pana informujemy, że mamy dla pana prezent. To kondycja będzie jeszcze lepsza i humor na pewno też. Smyczka i długopis Radia Pogoda, a do wygrania jeszcze granatowy kubek Radia Pogoda, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach. Na literę
0: B.
2: Jak Barbara.
0: Na przykład.
3: Tak, czekam.
0: Panie Ryszardzie, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Jasne, możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Góry.
3: Dalej, proszę.
0: Część ciała.
3: Bark. Mhm.
0: Zawód.
3: Brukarz. Mhm.
0: Kwiat.
3: Kwiat. No dalej, proszę.
0: Piosenkarz.
3: Tak, Borys.
0: Tak, Borys. Góry.
3: Gór. No nie wiem.
2: Bieszczady przecież.
0: Beskidy przecież.
2: Tak. No jest ich trochę.
0: No i trema, panie Ryszardzie, co tu zrobić?
2: No dobrze, to wysyłamy panu prezent. Serdecznie pozdrawiamy pana partnerkę. Dziękujemy, że państwo z nami są od samego rana i życzymy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
2: No tak dzisiaj nie poszło, ale za to na pewno jutro będzie lepiej.
0: A teraz mamy zespół muzyczny na B.
2: Czyli Baim z piosenką Rano, bardzo adekwatną do pory dnia, 13 minut po godzinie 8. I jeszcze jeden konkurs mamy dzisiaj poranny do załatwienia, o tym za chwilę. Szybka.

0: 19,5 minuty po godzinie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze nie opadły emocje po jednej zabawie z nagrodami, a przed nami już kolejna. Proszę wejść na stronę www.radiopogoda.pl, odnaleźć nasz specjalny konkurs związany z lalką, wpisać w specjalnym formularzu, dlaczego Państwu się podoba albo nie podoba powieść Lalka. My to weźmiemy pod uwagę, zadzwonimy po 9 i damy fantastyczne nagrody.
1: A nagrody są dwie. Po pierwsze jest to książka fantastycznie wydana, po prostu genialnie. A ponadto można wygrać podwójne bilety na film Lalka do obejrzenia w wybranym kinie z sieci Helios.
0: Ale to dopiero po prawidłowej odpowiedzi na nasze pytanie dotyczące lalki. Bardzo nietrudne, tak tylko podpowiemy. www.radiopogoda.pl.
2: Reklama. Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.

0: 8.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest dzień kawy w kalendarzu.
1: Proszę znaczy, bardzo.
0: Codziennie jest dzień kawy, tak naprawdę, ale dzisiaj jest taki w kalendarzu. Pytamy państwo, czy państwo kawkę z Radiem Pogoda piją. A jakże? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Ja chciałabym przyznać się do tego, jak najbardziej lubię pić kawę właśnie o poranku. Otóż uwielbiam, odkąd jestem wolnym człowiekiem, czyli kobietą na emeryturze, uwielbiam delektować się kawą w łóżeczku. I to jest tak, że budzę się, robię sobie kawę z ekspresu, włączam Radio Pogoda, wsuwam się do łóżeczka i popijam sobie kawę przy taktach z Radia Pogoda. Uwielbiam te momenty poranka. Pozdrawiam, życzę cieplutkiego, dobrego dnia. Małgorzata.
1: Pani Małgorzata, trochę pani zazdrościmy. My też kawkę pijemy, ale na siedząco.
0: Oj tak, zdecydowanie. Chociaż ja mam taki rytuał właśnie weekendowy. Pozwalam sobie na...
1: Pijesz w łóżku kawę?
0: Tak. Nieśpiesznie.
1: I nie wylewasz nic?
0: Nic nie rozlewam, ale ponieważ codziennie od poniedziałku do piątku muszę się zerwać praktycznie tuż po dźwięku budzika, to pozwalam sobie na długie budzenie właśnie w sobotę i w niedzielę.
3: Gdzie odstawiasz kawę?
0: Na parapet, tuż obok łóżka. A co? Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A jak? Oczywiście. Jak państwo piją kawę z Radiem Pogoda? Przed pracą, w pracy, po pracy i w ogóle. Czekamy na telefonu 22 444 4004.

0: Piosenka z pytaniem w tytule, taką bardzo lubimy. Jak się masz, kochanie? Jak się państwo miewają? Mamy nadzieję, że dobrze. No to proszę państwa, teraz robimy rachunek sumienia, zaglądamy do portfela i zastanawiamy się, gdzie nam znika prawie 2000 rocznie. Wystawimy sobie rachunek za marnowanie.
1: A ty wiesz?
0: Już za kilka minut w Radiu Pogoda. Tak się składa, że wiem.
1: Gdzie się podziały moje 2000?
0: Tak, wiem.
1: A to ciekawe.
0: I powiem już za chwilę.
2: Autopromocja. Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: My wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Będzie mniejszy hałas przy autostradzie A4 pod Opolem. Ogłoszony został przetarg na budowę ekranów akustycznych pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice przy A4 właśnie. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację prac w terenie. Na razie musi się zgłosić. Chodzi o odcinek 2,5 kilometra ekranów.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

Biedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, gdzie za 9 minut będzie godzina 9. Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
1: No i to jest ten moment, kiedy ja chciałbym się dowiedzieć, gdzie się podziały moje 2000 albo prawie 2000.
0: Konkretnie 1741,23 zł, i nie tylko twoje, Zygmuncie, ale każdego Polaka statystycznie są w śmietniku.
1: Tyle ja do śmietnika wyrzucam?
0: Tak. Tyle rocznie, za tyle rocznie wyrzucamy do śmietnika żywności. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie w żywności. I z tej okazji powstał taki raport, który jest jednocześnie rachunkiem dla każdego z nas Polaków, czyli ile czego wyrzucamy. Mięsa rocznie za 258,59 groszy wyrzucamy do śmietnika.
1: Ja nie.
0: Owoców i warzyw za 212 zł.
1: Też nie.
0: Zupy, jak gotujemy i już na trzeci dzień na przykład nie zjadamy, więc to kosztuje rocznie 211 zł. Nabiału, a tu już akurat tak, bo sama byłam świadkiem, jak lądował w śmietniku. Czego jeszcze wyrzucamy? Bardzo dużo ryb, pieczywa, słodyczy i deserów. Napoje, przeróżne słodkie wypieki. Najmniej wyrzucamy suchych takich rzeczy jak makarony, sosy, produkty zbożowe, ryż czy kasza.
1: Ja się pod tym nie podpisuję. Absolutnie. Czasami oczywiście zdarza się, że jakiś owoc czy coś tam, wiesz, straci swój okres ważności, ale generalnie szanuję bardzo żywność, staram się nie wyrzucać. Jak nie dokończę kotleta w restauracji, to go pakuję i zabieram do domu.
0: Ja też należę do tej bandy, Zygmuncie. Czyli jeżeli my nie wyrzucamy, albo wyrzucamy naprawdę za minimalną kwotę, to proszę sobie pomyśleć o tym, ile wyrzucają inni. Bo to jest statystyka nieubłagana.
1: Wiesz co, też czasami jestem w szoku, różnego rodzaju przyjęcia, bankiety, takie oficjalne stoły zastawione i większość tego jedzenia zostaje na tych stołach. Co się z tym dzieje potem?
0: Albo jest zabierana na talerze, na przykład w czasach all inclusive, ląduje na talerzach i niezjadane jest. I co się z tym dzieje później?
1: No właśnie.
0: Proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Proszę zrobić rachunek sumienia, żeby nam życie rachunku nie wystawiało. Ponad 1700 zł rocznie.
2: O niczym. Wybiegasz ze mną w deszcz i w słońce. Gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Skaldowie przepięknie w pogodnym poranku Radia Pogoda za 4 minuty 9, a wiadomości będą za chwilę, Michale.
1: A w nich powiem między innymi o tym, że koty mają dowód osobisty.
0: To bardzo ładne. Szczegóły dosłownie za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, to już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, lalka w prezencie i przecież wcale nie chodzi o zabawkę. Do zdobycia i do oddania po godzinie 9 w naszym specjalnym konkursie, a teraz najważniejsze wiadomości.
17: Zmiany w procedurze zestrzeliwania obiektów wlatujących do naszej przestrzeni powietrznej. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta, aby podpisał ustawę, która obniży ceny paliw. Więcej snu REM i snu głębokiego to mniej chorób, udowodnili to właśnie naukowcy.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
16: Michał Pierzchała.
17: Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Wkrótce zapadnie decyzja w tej sprawie, powiedziała wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
19: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
17: Dotychczas piloci Ci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ta konieczność ma zostać zniesiona. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Premier po raz kolejny zaapelował do prezydenta, aby podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo tylko wtedy rząd będzie miał jak ulżyć kierowcom i interweniować w sprawie cen na stacjach. W nagraniu opublikowanym w internecie Donald Tusk przypomniał, że jeszcze przez wiele miesięcy będą trwały konflikty na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen.
14: Jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
17: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych na biurko prezydenta trafiła po raz drugi. Poprzednią wersję regulacji Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Osoby, u których sen REM trwa dłużej, rzadziej zapadają na 83 choroby, w tym demencję, niewydolność serca i chorobę Parkinsona. Z kolei dłuższy sen głęboki wiąże się z niższym ryzykiem 7 schorzeń, między innymi cukrzycy typu drugiego i depresji. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy przebadali niemal 100 tysięcy osób. Uczestnicy najpierw przez 7 kolejnych dni i nocy nosili na nadgarstku urządzenia rejestrujące aktywność, a potem przez 9 lat badacze śledzili stan zdrowia uczestników. Udało się ustalić również między innymi to, że optymalny sen powinien trwać od 6 do 8 godzin. Jeszcze inne odkrycie dotyczące kotów. Potrafią one rozpoznawać mocz innych osobników nawet po wielu miesiącach. Naukowcy odkryli, że pomaga im w tym charakterystyczny dla każdego zwierzęcia zestaw 13 kwasów tłuszczowych. Taki chemiczny podpis jest stosunkowo trwały i może pełnić funkcję swoistego dowodu osobistego.
16: I rzeczywiście to trwa dosyć długo. Kto ma kota i się kotu zdarzyło na przykład na kanapę, to doskonale o tym wie.

0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Tak jak pół roku temu w barażu o Mundial znów graliśmy koszmarnie w obronie.
3: No Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
2: Jan Urban wciąż jednak wierzy w swoją misję.
3: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
2: Kolejny mecz w piątek z Rumunią. A co w dywizji A? Belgia przegrała z Francją 0-1, a Turcja dostała lekcję od Włochów, którzy wygrali 4-1.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Pogoda. Ależ przyjemnie jest przekazywać takie informacje. Dzisiaj niebo w większości kraju bezchmurne, albo tylko z małym zachmurzeniem. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i w górach, przez 20 stopni w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
5: Tak pięknie jest, więc może kawka na mieście?
4: Na mieście?
5: No, w ogródku.
4: O, to nie planowałem. O! Dobrze.
5: No.
4: Czyli Asia, zapraszam.
5: Ale
4: do siebie. Cudownie.
5: Zapraszam. I Państwu też polecam.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
6: 9:05, witamy we wtorek, 29 września, mamy 272 dzień roku i przypominamy, kto dziś świętuje. Michał świętuje, już śpiewaliśmy. Michał, jeszcze raz wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo.
6: A ponadto Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michalina, Mikołaj i Rafał.
5: Życzymy wszystkiego najlepszego, dzisiaj jest dzień kawy.
7: Dzień dobry, skoro mamy dzisiaj kalendarzowy dzień kawy, to chciałem powiedzieć, że kawa jest niezbędna do życia i dowodem na to jest fakt, że dinozaury nie piły kawy i dlatego wyginęły. Pozdrawiam, Jerzy.
6: No i wszystko jasne.
5: Dziękujemy, panie Jerzy.
8: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej mi.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 9.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
2: O, i tak właśnie jest i tak właśnie będzie jutro. Kinowa premiera Lalki. Ta uroczysta była wczoraj. Mówiliśmy o tym i mówimy w wiadomościach Radia Pogoda. A z nami jest pani Wanda. Dzień dobry pani.
3: Bardzo mi miło. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu.
2: Zygmuntowi.
0: Ale energia w głosie. Pani Wanda, od samego rana.
3: No umyłam się już i zjadłam śniadanie.
0: Kawka była poranna czy herbatka?
3: Jeszcze nie, bo troszeczkę później z mężem pijemy kawę razem z ciasteczkiem jakimś.
2: Ekstra. O, pozdrowienia pięknie. Serdeczne dla męża. Mamy nadzieję, dziękuję, że będą to państwo robić razem z Radiem Pogoda. W tym tygodniu mamy dla państwa taki specjalny konkurs. Państwo na stronie www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu piszą, dlaczego Lalka była państwa ulubioną lekturą. I dostają państwo za to bardzo wyjątkowe wydanie tej książkowej Lalki i ewentualnie zaproszenia na wersję kinową, która jutro wchodzi do kin. I pani Wanda napisała, pani pozwoli, że zacytuję.
3: Oczywiście.
2: To była najpiękniejsza lektura mojej młodości. Chciałam wówczas taką miłość, ale niekoniecznie z powodów ekonomicznych. Byłam wtedy zauroczona stałością uczuć pana Wokulskiego. Pani Wando, mamy podobnie. Przekazuję.
3: Bardzo
2: ładnie pani to wszystko opisała i dlatego dostaje pani książkę Lalka, grube tomiszcze z fotosami z tej najnowszej ekranizacji. Bardzo ładnie to wygląda. No a może pani zdobyć jeszcze podwójne zaproszenie do kina sieci Helios w Warszawie, bo rozmawiamy z Warszawą, prawda?
3: Tak, tak, oczywiście. Mhm.
2: Ale to jeżeli pani odpowie na pytanie Zygmunta.
0: Tak jest.
3: A pytanie... No trudno, tylko bardzo proszę łatwe.
0: Nie, no właśnie wybrałem najtrudniejsze, jakie mogłem.
3: Jejku.
0: No i pani Wando, pytanie brzmi tak. Jak się nazywała wielka miłość Stanisława Wokulskiego?
3: No oczywiście, pani Izabela Łęcka.
0: Brawo!
3: No, a pamiętam, proszę. Pamiętam z poprzedniej Lalki, kiedy była nią pani Tyszkiewicz. Przepiękne.
0: No, a takie trudne pytanie zadałem.
2: No a pani
3: no właśnie, myślałam, nawet myślałam, że mi się nie uda odpowiedzieć.
2: Wszystko się nie, udało, pani Wanda.
3: Dziękuję bardzo, ale jeszcze muszę powiedzieć, poszło, że historia z Lalką to się zaczęła, bo pani moja od Polskiego prowadziła bibliotekę i ona mnie zaprosiła do pomocy w tej bibliotece. I pierwsza książka, jaka mi tam się nawinęła, że tak powiem, pod rękę, to była właśnie Lalka.
2: Piękna historia.
0: O, jak to.
3: Dziękuję,
0: jak to
3: pięknie.
0: Miło.
3: Właśnie czasem się zdarzają takie historie i to się tego do końca życia już nie zapomina.
2: Pewnie.
0: Jak to miło słyszeć na antenie takie osoby jak pani Wando.
2: Bardzo serdecznie
3: dziękuję. Bardzo mi miło, dziękuję za komplement.
2: Dziękujemy, że pani z nami jest i zechciała pani odpowiedzieć na nasze pytanie, na nasze zawołanie. No proszę państwa, kolejna taka zabawa już jutro o poranku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:22. Już w tej chwili zapraszamy Państwa na godzinę 18:00. Tam gospodynią programu jest Tamara Pawlik-Lipska i będzie jej gość. Dzień dobry, Tamaro.
1: Dzień dobry, dziś moim gościem będzie Jacek Borkowski.
2: Dzień dobry, dziś Państwa gościem będzie Jacek Borkowski.
1: Czy coś Pana w naszej rozmowie dzisiejszej zaskoczyło?
2: Ja jestem generalnie zawsze zaskoczony, bo z zaskoczenia bierze się chęć życia.
1: O tak.
2: Coś nowego, coś ciekawego. Mhm. Jak człowiek jest przygotowany na to wszystko, co tam ma być i wie, no to po co? Mhm.
1: No to dlatego Państwo jeszcze nie wiedzą, co Was czeka po 18:00. Zapraszamy.
2: Oj, czeka.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Do zobaczenia.
3: To będzie rozmowa pełna zaskoczeń, ale rację ma Pan Jacek Borkowski. Jak świat już nas nie zadziwia,
0: To nie jest marnie, dobrze.
3: Naprawdę. A to będzie już rozmowa z nowego studia, proszę Państwa, bo się przeprowadzamy dzisiaj po godzinie 10:00. Piotr Swarakowski ze studia zastępczego dzisiaj będzie nadawał, ale o tym powiemy za
0: kilkanaście minut. Inauguracja o 14:00.
3: Tak,
0: dokładnie. Ale się będzie działo.
3: Proszę Państwa, proszę być z nami cały dzień pełen emocji dzisiaj w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Została ostatnia reklama.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Gang Marcela. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przed nami kolejne najpiękniejsze melodie, ale do kawki wracamy, bo dzisiaj dzień kawy. I pytamy Państwa od samego rana, jak Państwo piją kawę, tę poranną, czy z najpiękniejszymi melodiami. Były takie głosy, że w łóżeczku, że na spokojnie.
1: A może z kimś?
0: Że do czekolady, a może właśnie z kimś. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć na temat picia kawy.
0: Jasne.
2: Od wielu lat przechodzę na drugą stronę ulicy do sąsiadów i pijemy razem kawę. Czasem tylko we dwie, czasem dołącza jej mąż. Mają ekspres. Ja przynoszę co jakiś czas swoją kawę w ziarenkach. Słuchamy wtedy Radia Pogoda i no, rozmawiamy sobie, czasem gramy albo w skrable. No i takie moje są poranki między 8 a 9. Dziękuję.
1: Polecamy, proszę Państwa, jeśli
0: tak
1: da
0: żyć.
1: Się pić kawę w dobrym towarzystwie, porozmawiać, zagrać coś, posłuchać Radia Pogoda, to jest idealny poranek.
0: I niech taki będzie każdy dla Państwa, niezależnie od wszystkiego. Dzisiaj piękna pogoda na kawę w plenerze, taki jakby coś. Za 26 minut 10:00, pogodny poranek.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM.
1: Radio Pogoda. 7:04, jakaś podyta. 8:09, ktoś coś czyta. Podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 6:00.

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: No, a tu akurat 9:39.
2: No, ale patrzymy na zegar, bo już za chwileczkę, za 21 minut.
1: Ewakuacja.
2: No właśnie, zbierzemy co
1: a
2: nasze.
1: A właściwie to my już powoli się zebraliśmy.
2: No, zbieramy co nasze i wyprowadzamy się ze starego studia. Jutro pogodny poranek ze studia nowego. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać. Już mi się to
1: a jak
2: podoba.
1: Ta wyprowadzka wyglądała i wygląda, mogą Państwo zobaczyć.
2: W naszych mediach społecznościowych gorąco polecamy, tam właśnie na krótkich filmikach ostatni pogodny poranek w Radiu Pogoda ze starego studia.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Przesiądź się na oszczędności.
8: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej.

0: podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

szepcą kot. Jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak jak

chodziłeś za mną tak jak koń, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot,

0: Siedem łez poleciało, proszę państwa. Gumba i Dance Band płacze razem z nami.
1: Ostatnie wejście pogodnego poranka w Radiu Pogoda ze starego studia, ale Zygmuncie, Piotr Stwarakowski jest z nami.
2: Dzień dobry
1: Piotrze. I to jest numer, bo myśmy myśleli, że Piotr będzie nadawał z jakiegoś zapasowego studia, a on powiedział, że nie.
2: Absolutnie, ja się tu okopię.
1: Do ostatniej chwili, do wyłączenia wtyczki.
2: Tak jest.
0: Proszę państwa, latarnia morska, która stała sobie w kąciku i nie świeciła, nagle zaświeciła. W tym momencie, wyobrażasz sobie?
2: No, proszę, no, to jest znak.
0: To jest znak dla mnie.
2: Czyli latarnia
0: czyli
2: mówi,
0: wskazała nam kierunek.
2: Wolno mówić. Tak. Więc
0: dobrze.
2: Ja powoli powiem. Zapraszam.
1: No to zapraszamy, bo będzie nie tylko o przeprowadzce, ale też o jesieni między innymi i różnych innych.
2: I o kawie też będzie.
1: O, no świetnie, dzisiaj
2: i
1: dzień
2: o przeprowadzce
1: kawy.
2: Też.
1: No dobrze, to my idziemy na kolejną kawkę i herbatę i jutro słyszymy się. Na zdrowie komuś tam w korytarzu, słyszeliśmy to. Jutro słyszymy się już z nowego studia. Zygmunt Heiser.
0: Piesie Kruk.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Ty ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przesiądź się na oszczędności.
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze melodie, Ali Babek, Kwiat jednej nocy i Steni Kozłowskiej, Prócz nas nie mamy nic, usłyszymy w Radiu Pogoda za niedługą chwilę. Właśnie mija 10, więc te chwile wypełnią nam wiadomości.
3: Wiadomości z Opola.
4: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Złodzieje rowerów w rękach policji z województwa opolskiego. Kędzierzyńsko-kozielscy kryminalni zatrzymali 35-latkę i 30-letniego mężczyznę podejrzanych o kradzież dwóch jednośladów. Zatrzymano ich na ulicy, bo policjanci rozpoznali jeden z rowerów odpowiadający zgłoszeniu o kradzieży. Drugi znaleziono w ich mieszkaniu. Zatrzymanym grozi 5 lat więzienia. Poszukiwani są wciąż także wolontariusze i wolontariuszki do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. W województwie opolskim wciąż brakuje ponad 70 osób.
5: Wolontariusz Szlachetnej Paczki odwiedza potrzebującą rodzinę, poznaje jej potrzeby, nawiązuje relacje. To już jest pierwszy etap działania Szlachetnej Paczki.
4: Mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. W Opolu więcej wolontariuszy już nie potrzeba, ale brakuje ich na przykład w Ozimku czy Dobrzeniu Wielkim. Tymczasem rynek w Gorzowie Śląskim zapełnił się świnkami. 18 rzeźb tych sympatycznych zwierząt zostało tam ustawionych w ramach trwającej rewitalizacji. Nawiązują do postaci Tomasza Kukli, zasłużonego XIX-wiecznego świniopasa. Mają być atrakcją dla mieszkańców i turystów. Tyle na razie wieści z regionu. Za godzinę będzie różowy październik na Opolszczyźnie.
3: Radio Pogoda 104.1 FM.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Pogoda w Opolu.
4: Rośnie temperatura w Opolu, 20 stopni zobaczymy na termometrach około południa i 23 stopnie maksymalnie. Ma być po południu około 14 czy 15, tak wynika z prognoz, ale też po południe będzie bardziej wietrzne, przez co może się wydawać, jakby jednak było trochę chłodniej. Co się jednak nie zmieni, to słońce. Ma być pogodnie do końca dnia, co najwyżej niewielkie zachmurzenie dzisiaj nad Opolszczyzną.
3: Radio Pogoda, 104.1 FM.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Na pewno Państwo już słyszeli, że dzisiaj oprócz imienin Michała są też imieniny Michaliny. To ważne imię dla niektórych. A oprócz imienin, dziś także mamy Dzień Kawy, napoju numer 2 na świecie, jeśli chodzi o popularność. Ten temat wróci na pewno jeszcze dzisiaj. Na pewno znajdzie się miejsce na to, jak piękną jesień mamy teraz w naszym kraju. No i na pewno znajdzie się miejsce na najpiękniejsze melodie. Na początek mam dla Państwa przeboje Ali Babek, Steni Kozłowskiej i Piera Grokula.

Lady Lane, w naszym kraju chyba jedyny przebój Pierre'a Grocola, ale nie chcę mu teraz wypominać liczby przebojów, tylko zwrócić uwagę na to, że piosenka no, sama się śpiewa, sama się nuci. Kiedy za oknem, tak jak dziś, piękna jesień, muszę przyznać, że uwielbiam tę porę roku. Niektórzy mówią, że jedną z sześciu, bo oprócz tych znanych nam wszystkich czterech, wyodrębniają jeszcze czas przechodzenia zimy w wiosnę, mniej więcej od początku marca do połowy kwietnia. No i te coraz krótsze dni między jesienią a zimą, kiedy jesienne kolory przechodzą w szarości i brązy, temperatura poważnie spada, a najlepszymi przyjaciółmi stają się wygodny fotel, koc, gorąca herbata i książka. Ja bym dziś poprzestał na tej najpiękniejszej jesieni między początkiem babiego lata a końcem złotej polskiej jesieni. Jak się Państwu podoba ten czas i dlaczego? Proszę o tym opowiedzieć innym słuchaczom Radia Pogoda. 22 444 4004. W tym czasie, który mamy mniej więcej od soboty, niektóre piosenki też brzmią szczególnie. Na przykład Gdy mi Ciebie zabraknie, Ludmiły Jakubczak. Proszę tylko posłuchać.

zasmutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

0: To przedostatnia piosenka na debiutanckiej płycie Marka Grechuty z zespołem Anawa. Potem jeszcze była, jak się potem okazało, zapowiedź następnej płyty, czyli piosenka Korowód. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda. Posłuchamy przeboju Roya Orbisona Oh Pretty Woman, a potem naszych popołudniowych gości. Ale o tym powiem Państwu za chwilkę.
1: Radio Pogoda.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Reklama.

0: Rycz mała rycz z godnym chórem zaśpiewali panowie z zespołu Vox i ten zespół będzie naszym pierwszym gościem w nowym studiu Radia Pogoda. Wczoraj mówiłem państwu o przeprowadzce do studia, jaka nas dziś czeka, to znaczy ona trwa, ale mam nadzieję, że państwo nie odczuwają żadnych tego efektów. W każdym razie bardzo się staramy wszyscy, żeby Monika Tarka dzisiaj o 14 zainaugurowała działalność naszego nowego studia. A ja, żebym mógł zgasić światło w tym, z którego do 14 odbywa się emisja programu Radia Pogoda. No ale właśnie jednym z gości Moniki Tarki ma być grupa Vox, o której, no to już Monika państwu sama powie po 14. A wczoraj rozmawialiśmy o przeprowadzkach, dzisiaj jeszcze jedno krótkie uzupełnienie.
1: No myśmy się, panie Piotrze, 4 razy przeprowadzali. Za 3 razem, żeśmy dostali mieszkanie rotacyjne, 1 pokój z kuchnią, a później dostaliśmy dopiero 3 pokoje z kuchnią. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam wzajemnie. Nie chcę się licytować na liczbę przeprowadzek, ale ja to robiłem już 6-krotnie, nie licząc przeprowadzek w czasach dziecięcych. Przeważnie coś tam się wtedy zawieruszało, ale wiem, że czasami podczas przeprowadzek można znaleźć to i owo. Tylko nie wiem, czy to akurat złoty pierścionek, ale w sumie dlaczego nie?

0: To Doris Day śpiewała piosenkę, która w oryginale nosiła tytuł Kisas, Kisas, Kisas, czyli być może kto wie, kto wie. Piosenkę około 1947 roku napisał Kubańczyk Oswaldo Farres. Za chwilkę sięgniemy jeszcze głębiej do archiwum najpiękniejszych melodii, żeby posłuchać piosenki z przedwojennego filmu Zapomniana Melodia. Choć wersja będzie już powojenna. Irena Santor nagrała Ach, jak przyjemnie około 1966 roku.
1: Radio Pogoda. Proszę.

0: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
1: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100!
5: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, to już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Reklama.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Możecie. Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Tylko o pieniądzach będzie śpiewać Abba za parę minut, po czym usłyszymy Marię Koterbską również w piosence o finansach, ale o znacznie mniejszym nominale. Obie najpiękniejsze melodie usłyszymy zaraz po tych wiadomościach.
11: Wiadomości z Opola.
12: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zakończyły się naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu przy Centrum Siatkowym Opole Główne. Od dzisiaj już pełne przywrócenie ruchu, a do końca przyszłego tygodnia drogowcy będą jeszcze wykonywać poziome oznakowanie. Październik coraz bliżej i jak co roku będzie to różowy październik. Opolanki znów będą miały okazję nauczyć się samobadania piersi podczas spotkań organizowanych przez opolski oddział NFZ-u, również w szkołach ponadpodstawowych, mówi Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ.
13: Uczymy samobadania piersi. To nie są tylko skierowane dla dziewczyn te akcje, dlatego że chłopcy, a niedługo mężczyźni, też muszą wiedzieć, jak ten rak piersi się rozwija.
12: W najbliższych dniach również mammobusy wyruszą do najmniejszych miejscowości regionu. Tymczasem kilka tysięcy osób uczestniczyło w organizowanych przez opolskie NFZ we wrześniu akcjach profilaktycznych. W Opolu największe zainteresowanie wzbudziła akcja Profilaktyka dla smyka i Zdrowie mieszka w jelitach, gdzie pojawiło się około 1000 osób. Ja znów pojawię się za godzinę z ostrzeżeniem ZUS-u przed płatnymi pośrednikami.
11: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
12: 23 stopnie takiej temperatury możemy spodziewać się dzisiaj w Opolu i regionie w najcieplejszej porze dnia, która przypadnie zapewne około godziny 14 czy 15. Poza tym stabilna pogoda, a więc samo słońce w prognozach na dzisiaj. Zachmurzenie lokalnie może rosnąć, ale na pewno chmury nie zdominują sytuacji na niebie. Po południu może też wzmagać się wiatr w regionie. Prognozy na kolejne dni bardzo podobne.
11: Radio Pogoda 104,1 FM.
10: Dziś 29 września, dzień przeprowadzki Radia Pogoda do nowego studia. Niby to tylko kilka metrów stąd w linii prostej, tak ze 2,5 metra niżej i parę metrów bliżej okna, ale różnicę zobaczą Państwo natychmiast. Na razie trwa przeprowadzkowa gorączka, ale myślę, że Monika dziś po południu pokaże Państwu, jak pięknie wygląda nasze nowe miejsce. A ta przeprowadzka w niczym nie przeszkodzi nam w graniu najpiękniejszych melodii. Teraz usłyszymy przeboje Abby, Marii Koterbskiej i Bohdana Łazuki, a potem zajmie nas świętowanie urodzin Elżbiety Dmoch. Natomiast w cyklu Pogodne Lata pojawi się kilka wspomnień roku 1960. Dzień dobry.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Kiedy znów zakwitną białe bzy, to pewnie będzie maj. Na razie mamy piękny wrzesień i należy sobie życzyć, żeby i październik był równie cudowny. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Elżbieta Dmoch, wokalistka, która od dzieciństwa interesowała się muzyką i śpiewaniem, równocześnie uczyła się w technikum chemicznym i szkole muzycznej, a swoją karierę muzyczną rozpoczęła w rockowym zespole Nieznajomi. No ale oczywiście jej kariera zaczęła się rozwijać, kiedy spotkała Janusza Kruka w zespole Warszawskie Kuranty. W 71 roku założyła z nim i Andrzejem Rybińskim zespół 2+1 i zaczęła nagrywać takie przeboje jak ten.

Elżbieta Dmoch była głównie wokalistką 2 plus 1, ale w połowie lat 80. odważyła się spróbować swoich sił jako kompozytorka. Napisała muzykę do piosenki Naga plaża.

Elżbieta Dmoch po rozwiązaniu 2 plus 1 oficjalnie wykluczyła możliwość swojego powrotu do czynnego życia muzycznego, chociaż zdarza się jej czasami brać udział w zamkniętych spotkaniach fanów zespołu 2 plus 1. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy pierwszego międzynarodowego przeboju tego zespołu, piosenki Easy Come, Easy Go, życząc pani Elżbiecie Dmoch mnóstwa zdrowia, drugie tyle uśmiechu i samych pogodnych chwil.

0: Serca Gwiazd, jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, więc musiał zabrzmieć ze sceny podczas prywatki z Radiem Pogoda na wrocławskim rynku. Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila do Radia Pogoda. Usłyszymy Helenę Majdaniec z Czerwono-Czarnymi, a po piosence Ireny Jarockiej powspominamy rok 1960.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1960. W Polsce ogłoszono go rokiem Fryderyka Chopina w 150. rocznicę urodzin kompozytora. W lutym odbył się 6. konkurs chopinowski, w którym zwyciężył Włoch Maurizio Pollini. Na początku kwietnia do kin trafiła komedia Andrzeja Munka Zezowate szczęście z Bogumiłem Kobielą w roli Jana Piszczyka.
2: Niestety, panie Piszczyk, nie mogę pana dłużej trzymać.
3: Panie naczelniku, błagam pana, niechżeż mnie pan nie wyrzuca. Ja dopiero tutaj u pana się poczułem tak jak zwykły człowiek. Dopiero tu mnie nie prześladuje to moje zezowate szczęście.
1: 1 maja oficjalnie zaprezentowano prototyp pierwszego polskiego samochodu sportowego, Syrena Sports, i niestety na prototypie się skończyło. W czerwcu z inicjatywy Franciszka Walickiego przy gdańskim Jazz Clubie powstał zespół Czerwono-Czarni, który, jak się wkrótce miało okazać, całkowicie zmienił polską muzykę rozrywkową.

Latem odbyły się uroczystości z okazji 550. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Swoją premierę miał też film Krzyżacy, a kiedy lato dawno minęło, w listopadzie w kinach pojawił się film Szatan z siódmej klasy. Brawo!

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Warszawa jest smutna bez ciebie. Ten przebój Jacka Lecha pojawi się w Radiu Pogoda za kilka minut. Po nim usłyszymy piosenkę Jerzego Połomskiego, Jak to dziewczyna. A teraz, skoro właśnie mija 13, czas posłuchać najważniejszych wiadomości.
12: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców w okolicy Grudziądza.
13: Kupę lat mieszkają zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
12: A chodzi o kolej dużych prędkości.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
14: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodziców.
12: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani. Potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
13: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
15: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
13: No nie wiem, to mówię około 14 chyba tam jakoś, żeśmy liczyli. Domost akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
12: Projektowane są cztery warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
16: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
12: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po dwóch porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z jednym punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
7: Pogoda.
12: 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na zachodzie, czyli słowem mamy babie lato. Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym bardzo dużo słońca.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Po najważniejszych wiadomościach wraca też piękna jesień w Państwa telefonach i kawa, która najbardziej smakuje. Kiedy?
14: Myślę, że kawa smakuje w dobrym towarzystwie. Może być to jedna osoba, kilkoro, ale dobre towarzystwo.
11: Rozwinięcie tego poglądu zaraz po piosenkach Jacka Lecha i Jerzego Połomskiego.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Często Państwu przypominamy o wystawie pamiątek po Jerzym Połomskim, którą przygotowuje Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Otwarcie wystawy nastąpi 19 listopada i mogą Państwo być pewni, że warto będzie się wybrać na wycieczkę do Opola i do Muzeum Polskiej Piosenki, żeby zobaczyć i usłyszeć, czasami też poczytać to, co na tę wystawę przygotowano. Już sama przestrzeń, w której zostaną wystawione pamiątki po Jerzym Połomskim, będzie wyjątkowa, o co zadba znany architekt i projektant wnętrz Krzysztof Miruć. Kawy w Opolskim Muzeum Piosenki na pewno też będzie się można napić, że tak znienacka przejdę do popularnego napoju. Gdzie kawa smakuje najlepiej?
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry.
2: Ja w sprawie kawy, którą najlepiej się pije w miłym towarzystwie, na łonie przyrody, znaczy w jakimś ogródku czy coś, i oczywiście słuchając Radia Pogoda, tych przepięknych utworów, które dają powera do życia, chęci, uśmiechu, więc wszystko do gromadki, to wtedy jest najlepsza kawa i najlepsze towarzystwo. Pozdrawiam wszystkich. Krystyna z Warszawy.
1: Pozdrowienia odwzajemniam, a w ramach najpiękniejszych melodii do kawy może bądź moim natchnieniem w wykonaniu Andrzeja Zauchy.

0: Dziś co prawda dopiero wtorek, więc do potańcówki Radia Pogoda jeszcze mamy kilka dni, które można przeznaczyć na ćwiczenia tanecznych kroków, na przykład przy tym przeboju zespołu Saragossa Band. W piątek już będziemy wiedzieć, jak się ruszać na parkiecie, gdyby trafiła się taka okazja. A nawet jeżeli się nie trafi, to przecież do tańca wcale nie potrzeba specjalnych powierzchni. Wystarczy kawałek miejsca i potańcówka w Radiu Pogoda w piątek od 18:00.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Seniorko, senior. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Została ostatnia reklama.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Niczego nam już nie potrzeba, gdy mamy siebie, to mamy już cały świat, śpiewał Mieczysław Wojnicki w piosence z Przedmieścia i to dobrze pasuje do jesieni, o której mówi jeden ze słuchaczy Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Dzień dobry.
1: Wydaje mi się, że jesień jest zawsze piękna, wtedy, kiedy blisko jest osoba, którą się kocha i idzie się pośród liści przez park, to wtedy myślę, że zawsze jesień jest piękna. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również i pięknie dziękuję za te słowa. A pani lubi jesień? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Uwielbiam jesień. I dlaczego uwielbiam? Oprócz kolorowych barw, pięknych, jeszcze tak jak dzisiaj w pięknym słońcu, mnie się zawsze jesień, jak się kończyło lato, zaczynała kojarzyć z takim odpoczynkiem. Przestałam z dziećmi po pracy biegać na te spacery, na pływalnie, nad jeziora, na placy zabaw. I wtedy, wie co się tak kojarzy właśnie wtedy, o Jezus, tak ze mnie wszystko zeszło, mam teraz odpocznę. Chociaż nie powiem, że nie lubiłam z dziećmi chodzić, tylko jak człowiek chodzi do pracy, no to jednak jest to takie trochę męczące nieraz. Miłego dnia życzę wszystkim państwu.
0: I wzajemnie, miłego dnia i słonecznego odpoczynku. Ja mógłbym o jesieni i jej pięknych stronach jeszcze długo i pewnie państwo by mnie wspomogli, ale wtedy nie wystarczyłoby miejsca na to, co najważniejsze i najprzyjemniejsze, czyli na najpiękniejsze melodie.

0: Co prawda, Mamas and Papas nagrali tę piosenkę śpiewając o zimie w Nowym Jorku, ale nie czepiajmy się szczegółów. Ta najpiękniejsza melodia pięknie pasuje do marzeń o każdej porze roku. My, Radio Pogoda, zaraz przenosimy się do takiej trochę Kalifornii, bo Monika Tarka przywita się z Państwem o 14 już z zupełnie nowego, świeżutkiego studia Radia Pogoda i pewnie pokaże, jak ono fantastycznie wygląda, goszcząc w nim grupę Vox. Ale resztę to niech ona sama już powie. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10, także już z nowego studia.
1: Radio Pogoda.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
7: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Znasz skład?

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.

0: Jest to Rajken Bugi, Bakara na antenie Radia Pogoda. Jak Państwo słyszą, wyjątkowa była ta godzina na naszej antenie. A to z bardzo prostego powodu. Otóż tuż po godzinie 14 Radio Pogoda zaczęło nadawanie zupełnie nowiutkiego studia, w którym teraz, proszę Państwa, siedzę, więc siedzę tutaj dopiero od jakichś 45 minut. Czuję się wspaniale, miejsce jest cudowne, co zresztą będą mogli Państwo zobaczyć oczywiście w naszych mediach społecznościowych i na Facebooku i na Instagramie. To studio Państwu pokażemy, bo domyślam się, że słuchacze Radia Pogoda też są ciekawi, jak to nasze nowe studio wygląda.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje.

0: Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ja nie mam nic.
10: Ty nie masz nic.
11: On nie ma nic.
9: To razem właśnie mamy tyle.
11: W sam raz tyle.
12: Żeby założyć wielką fabrykę!
13: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
14: Nowy rok akademicki na wypasie?
15: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
15: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
16: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
20: Reklama. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Radio Pogoda 104,1 FM.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Słuchają Państwo we wtorek Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
12: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
14: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
15: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
14: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
16: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
14: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
12: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
17: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
12: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
18: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
12: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
19: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
12: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.
13: Co jest grane w Opolu?
20: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jeszcze dzisiaj o 17:00 kolejna strefa dobrostanu w Galerii Sztuki Współczesnej dla młodzieży i dorosłych, niezależnie od umiejętności i uzdolnień artystycznych. Zajęcia prowadzi Małgorzata Wolnicka, pasjonatka różnorodnych technik rękodzielniczych. Rękodzieło to dla niej sposób na zniwelowanie stresów. Może dołączycie. Tymczasem na kinowych ekranach aktualnie m.in. nowa filmowa odsłona Resident Evil, podobno wierna duchowi popularnej gry. Reżyser Zack Kreger postawił przede wszystkim na horror i narastające poczucie grozy zamiast na widowiskową akcję, jak było we wcześniejszych ekranizacjach. Film jest na ekranach Kin Helios w Opolu. Dzisiejszy wieczór można też spędzić w przystanku Malinka, gdzie Paweł Konkiel wystąpi z programem stand-upowym pod tytułem Ślady użytkowania. Szykujcie się na mocne historie i dobrze spędzony czas. Początek wieczoru o 19:00. Występ potrwa około 1,5 godziny.
13: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
12: Najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24. Dużo słońca, chmurzyć może się, ale delikatnie, tylko na wschodzie i północy.
11: Zaczynamy, proszę Państwa, kolejną godzinę nadawania z nowego studia Radia Pogoda. No i oczywiście kolejną godzinę naszego dzisiejszego pogodnego popołudnia. 4 minuty po godzinie 15:00. Za chwilę Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, i Chuck Berry, Roll Over Beethoven. To już będzie taki wstęp do naszej potańcówki, która, przypominam, w każdy piątek po godzinie 18:00.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Berry na antenie Radia Pogoda, a za chwilę muzyczne wspomnienie Wiesława Michnikowskiego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale skwer w Warszawie nosi nawet jego imię. Wyjątkowy aktor, ale i także wokalista związany z kabaretem starszych panów i z tego doskonale go pamiętamy, zwłaszcza, że przypominamy o tym często na antenie Radia Pogoda. To on śpiewał Wesołe jest życie staruszka, czy słynne Addio pomidory. No i przez lata kojarzony był także z genialnym dubbingiem, bo to on przemawiał głosem Papy Smurfa w polskiej wersji tej słynnej animacji, już nie mówiąc o mojej ulubionej roli jej ekscelencji w Seksmisji. To wszystko, proszę Państwa, Wiesław Michnikowski, a przy okazji człowiek niezwykle pogodny, jak go zawsze koledzy wspominają. No i też taki, którego cechowała ogromna kultura osobista. Zresztą znajomi i przyjaciele mówią, że on nigdy nie używał wulgaryzmów, co w świecie artystycznym, jeżeli chodzi oczywiście o takie wejścia pozaantenowe, pozakamerowe i pozasceniczne, no rzadko się zdarza. Wiesław Michnikowski w Radiu Pogoda.
1: Tata z mamą w domku naszym, by dobrobyt zawsze trwał. Cichy warsztat na poddaszu mieli, który głośno tkał. Pomagała tkać im praczka, którą czkawki wstrząsał szok. Gdy pełzałem na czworaczkach już nade mną cały rok. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Rosłem sobie na smarkacza nerwowego, bo wśród gier cichy warsztat głośno warczał i zadręczał mnie ten szmer. Na dobitkę praczki czkawki nie ustają jak na złość. Z rączek lecą mi zabawki, bo nade mną wciąż psia kość. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdym na tyle był dojrzały, by do dziewcząt trochę lgnąć, dziunie oczy me ujrzały i nie mogłem ich z niej zdjąć. Czas na ląkach się pędziło, chociaż nieraz zimno nam, brr, brr, no bo w domu jakby było, tutaj wielbię ją, a tam. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdy dożyliśmy tej chwili, kiedy ślub nam przyszło brać, to rodzice się zgodzili, lecz zaczęli więcej tkać. Tylko trochę jadła skubną i już pędzą wątek pleść. I na przykład w noc poślubną nagle tuż nad nami. Cześć, tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. W kilka lat rządzeniem losu pracowity tata zgasł. Potem mama w ten sam sposób z praczką opuścili nas. Potem żona pokryjomu znikła z panem z vis-a-vis. Ach, ach, może teraz spokój w domu gówno w nocy straszą. I tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka.

0: To była piękna piosenka Skaldów w Radiu Pogoda. Za chwilę Dalida zaśpiewa La Vie en Rose, będzie też Janusz Gniatkowski. No a potem, jak się Państwo domyślają, spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowiada na naszej antenie o swoich najpiękniejszych melodiach.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda jest już tak, proszę Państwa, nigdy się nie spóźnia. Z tego co wiem, zawsze woli być wcześniej, prawda?
2: Krysiu. Tak tego mnie nauczono. To dała mi flotylla i pani Baduszkowa. Wpoiła mi taki rygor, że spóźniać się nie wolno, bo się nie szanuje widza ani słuchacza wtedy. No i trzeba być punktualnym.
1: Także bardzo się cieszę. Dzisiaj chciałam, Krysiu, wrócić do tej piosenki, o której mówiłaś w zeszłym tygodniu. Mówiłaś, że masz taką piosenkę, która jest dla ciebie bardzo, bardzo osobista. Może taka właśnie nawet najbardziej w twoim repertuarze. Mm-hmm, co to tak. za utwór?
2: Jest to piosenka, która też powstała w naszym studiu i też Janusz Piątkowski ją napisał. Zobacz, wszystko odeszło. Zawsze w życiu, jak mówiłam, jest raz lepiej, raz gorzej. Czasem ta miłość jest wielka, potem jest czasami jest pod górkę. No, czasami odchodzi też. Czasami mamy jakieś takie... Nachodzi nas chandra i zaczynamy myśleć, ojej, a może szkoda, że to się skończyło, a może coś tam. I takie mamy momenty, które nas trochę dołują. Mm-hmm. I ta piosenka trochę chyba taka jest. I powiem szczerze, że taka trochę, jak mówiłam, osobista. I kiedy umarł mój Wojtuś, to na początku nie umiałam jej śpiewać, bo się normalnie na scenie rozklejałam. A ja jak się rozklejam, mam ścisk w gardle i nie potrafię śpiewać. No więc teraz trochę to minęło, ale zawsze wywołuje we mnie wspomnienia. I właściwie zawsze dedykuję mu tą piosenkę. Ale ona mimo wszystko kończy się optymistycznie, bo że niby wszystko odeszło, ale jednak ta pamięć trwa, jest
1: tak,
2: w nas.
1: Tak, i to jest właśnie najważniejsze, prawda? Że masz co wspominać.
2: Tak, ona się kończy tak w sposób optymistyczny troszkę.
1: No to posłuchajmy. Mimo wszystko, chociaż ze łzami w oczach, to z uśmiechem na ustach tego pięknego utworu. Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Dziękuję, Krysiu, za dziś.

0: Congratulations i Cliff Richard w Radiu Pogoda. No, prawdę mówiąc, jest czego gratulować, bo przypał deszcz od godziny 14, no powiedzmy 04. Radio Pogoda nadaje z zupełnie nowego studia nagraniowego. Jest dużo większe. Mamy, proszę Państwa, okna z widokiem na świat. Jest w pięknym kolorze, co zresztą będą Państwo mogli oczywiście zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ale a propos gratulacji, no właśnie.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Ujęło mnie Pani wzruszenie, gdy oznajmiała Pani, że oto siedzi Pani w nowym studiu Radia Pogoda i prowadzi popołudniową audycję. Jednocześnie gratuluję, że to Pani przypadła w udziale przyjemność zainaugurowania tego nowego studia.
2: Tutaj stała słuchaczka Ewa z Warszawy. Cieszę się również, że już nowe studio zagospodarowane, że cała ekipa bardzo się cieszy.
0: To prawda.
3: Dzień dobry, witam całą załogę Radia Pogoda, mojego ulubionego radia. Wszystkiego najlepszego. Niech się dobrze pracuje w nowym studiu.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa telefony, a za chwilę oczywiście wracamy do najpiękniejszych melodii.

0: Właśnie jak najwięcej z niskich cen.
1: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Słonecznie i niemal bezchmurnie dziś praktycznie w całym kraju i dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały 19 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 22, a lokalnie na wschodzie nawet 25. Jutro podobnie, bo maksymalnie do 24, ale noc będzie chłodna. Na Lubelszczyźnie, na Krajowej 17, ostrożnie na odcinku Piaski-Krasnystaw. Tutaj zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki i ruch wahadłowy.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zobacz, Stasiu, sokół.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda, a my gramy najpiękniejsze melodie. Zaraz do nich wracamy, a na razie wiadomości o 17.
13: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
13: Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
14: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
15: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
14: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
15: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
14: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
13: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
11: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
13: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
8: Pogoda.
13: Nocą chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie, tam, a także w kotlinach górskich nad ranem lokalnie możliwe dość gęste mgły. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie, a na wybrzeżu miejscami nawet 12.
12: Cztery minuty po godzinie 17, a więc zaczynamy kolejną, czwartą już godzinę nadawania z tego naszego nowego studia Radia Pogoda i muszę Państwu powiedzieć, że czuję się coraz bardziej tutaj pewnie i jak u siebie w domu, można powiedzieć. Za chwilę Irena Jarocka, 100 lat czekam na Twój list, posłuchamy Roberta Kasprzyckiego i Ireny Santor, no a potem otworzę dla kogoś z Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Przypomnę, mam dla Was legitymacje członkowskie, no i radiopogodowe przypinki.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Kasprzycki w Radiu Pogoda. A kto dzisiaj po 18 pojawi się na naszej antenie? To już Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Państwa gościem będzie Jacek Borkowski.
2: Oho. Czy coś pana w naszej rozmowie dzisiejszej zaskoczyło?
1: Ja jestem generalnie zawsze zaskoczony, bo z zaskoczenia bierze się chęć życia. Coś nowego, coś ciekawego. Jak człowiek jest przygotowany na to wszystko, co tam ma być i wie, no to po co?
2: No to dlatego państwo jeszcze nie wiedzą, co was czeka po 18:00. Zapraszamy.
1: Oj, czeka.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Do zobaczenia.
0: Ta rozmowa, jak państwo słyszą, już jest zarejestrowana. Jacek Borkowski będzie gościem Radia Pogoda Jelejsław po godzinie 18:00.

0: Na krzywym kole Irena Santor to jest oczywiście piosenka o jednej z najstarszych warszawskich ulic, która powstała już około 1300 roku. Mało tego, to właśnie tam na tej ulicy na Krzywym Kole mieszkał legendarny Bazyliszek, ale nie o tym chciałam mówić, tylko o tej pięknej muzyce, którą napisał Jerzy Wasowski. Dzisiaj go wspominamy i dlatego między innymi właśnie ta piosenka pojawiła się na naszej antenie.
1: Radio Pogoda.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: proszę Państwa, wręczyć komuś z Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj odzwaniam do Pani Eli.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony. Monika
2: dzień dobry,
0: Tarka.
2: Dzień dobry, Elżbieta z tej strony.
0: Witam Pani Elu. Pani się zgłosiła do Klubu Pogodnych Ludzi całkiem niedawno, bo podczas naszego wspólnego spotkania na Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, zgadza się. Byłam na zakończeniu, na rozpoczęciu.
0: Czy Pani brała udział w którejś konkurencji tegorocznej Olimpiady?
2: Akurat nie brałam udziału, natomiast byłam z ramienia Rady Seniorów, ponieważ działam w Radzie Seniorów i po prostu wspomagałam naszych wszystkich seniorów.
0: Mhm. Czyli domyślam się, że jest Pani na emeryturze, tak? Czyli ma Pani cały czas wakacje już po prostu.
2: To znaczy cały czas wakacje, ale dużo biorę udział w różnych tam imprezach, w różnych spotkaniach, także ten dzień jest zajęty.
0: I to właśnie ta aktywność i ten kontakt z ludźmi, to jest taki Pani sposób na zachowanie pogody ducha?
2: Tak. To jest właściwie podstawa, bo udzielanie się w różnych spotkaniach, branie udziału w różnych spotkaniach, no to kontakt z innymi ludźmi to jest najważniejsze.
0: A czy słuchanie Radia Pogoda też dodaje energii?
2: Oczywiście, że tak słuchamy. Jak tylko jest możliwość, to słuchamy.
0: Słuchamy, czyli pani
2: z mężem.
0: Z mężem. No dobra. Mąż jak ma na imię?
2: Ryszard.
0: No to Pani Elu, pozwoli Pani, że i ja, i też i Pana Ryszarda, i Panią powitam
2: oficjalnie. Bardzo dziękuję z góry. Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: O, proszę, i nawet tutaj lektor nam się pojawił z odpowiednim komunikatem, także witamy. Ja już przygotowuję dla Państwa nasze legitymacje członkowskie i bardzo się cieszę, że są Państwo wśród naszych słuchaczy.
2: Ja się bardzo cieszę, że Pani zadzwoniła i że jestem w tym wielkim gronie pogodnych ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: To Toni Kaczar i Czerwono-Czarni na antenie Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za dziś, dziękuję za wszystkie telefony z życzeniami, żeby nam się tutaj wiodło w nowym studiu Radia Pogoda, z którego nadajemy od godziny 14, no powiedzmy 04. O tej porze zaczęliśmy, o tej porze powiedziałam pierwszy dzień dobry właśnie z naszego nowiutkiego studia, które już Państwo mogą zobaczyć na naszym Facebooku i na Instagramie. Po godzinie 18, która już za 20 minut, Aleja Sław, gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie Jacek Borkowski. A my słyszymy się jutro po 14:00. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda. Proszę.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka-Łabieszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar, wieczór już, wyszedł mrok z kamiennych bram. W sercach znowu ożył nam sewilskich kastanietów rytm.

0: twojej sypialni ostatnio wieje chłodem. Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Na zegarach 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
10: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
11: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
10: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
12: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
10: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
13: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orze, to się modli.
14: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
15: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
10: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest to około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Przemysław Pozawski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5.
16: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Pogoda.
10: Przed nami kolejny pogodny dzień. Będzie dużo słońca, miejscami w ogóle bezchmurnie. Od 17 do 24 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie Polski, a najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian. Jesień, ale bardzo przyjemna.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie aktor, śpiewający przepięknie aktor Jacek Borkowski. Porozmawiamy oczywiście, że o Klanie, ale także i o projektach muzycznych Jacka Borkowskiego. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość...
2: Jacek Borkowski.
1: Dzień dobry
2: Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Ponieważ poczułem się jako Sława.
1: Bardzo dobrze.
2: W Alei, to chciałem serdecznie podziękować. I Państwu za zaproszenie, i tym, którzy wytrzymają ze mną chociaż tę chwilę, którą tu będę przebywał.
1: Myślę, że tutaj wielu naszych słuchaczy wręcz czeka na tę chwilę, więc...
2: No mówmy sobie, tak, dobrze.
1: No chyba zawsze tak lepiej zacząć miło rozmowę.
2: Nie, no jasne, że tak, ja też liczę na to, że ktoś czeka.
1: Zaczęliśmy już i tak w bardzo dobrym humorze, zdradzimy tu trochę kuchni radiowej. Trochę nam się pożartowało przed wejściem antenowym, ale już tutaj dobrze, zacznijmy poważnie, czy tak?
2: Ja jestem do dyspozycji, słucham
1: uprzejmie. Czy raczej jest pan osobą, która woli żartować niż być bardzo poważnym człowiekiem?
2: Proszę pani, ze mną inaczej się nie da. Ja raczej jestem zawsze nastawiony i pozytywnie, i raczej mam taki stosunek właśnie troszeczkę ironizujący nawet w stosunku do siebie samego. Także nie wzruszają mnie negatywne opinie, nie wzruszają mnie pozytywne opinie. Ja to wszystko przyjmuję, bo taki jest ten zawód. No, jeżeli już jest się w tym zawodzie, to trzeba łykać i słodkie, i gorzkie.
1: No właśnie, bo tak pomyślałam sobie o tym, że od tylu lat jest pan jednak identyfikowany z postacią, którą gra pan w Klanie.
2: A pani ogląda?
1: Oglądałam kiedyś bardzo intensywnie.
2: No to mnie pani zmartwiła.
1: Dlaczego zmartwiła?
2: Że pani powiedziała kiedyś.
1: Bardzo intensywnie, kiedyś.
2: Dobra, to teraz nie do pani, tylko do słuchaczy. Kochani państwo, ja was bardzo proszę, oglądajcie. Wiecie co, bo jak przestaniecie oglądać, no to nas po prostu wytną.
1: Oho.
2: Tak, tak.
1: To taki apel od razu.
2: Tak, a po 29 latach. To gdzie nie wejdę, nawet tutaj do studia, to i tak wchodzi Rafalski. No to co ja ze sobą zrobię?
1: No właśnie, ale teraz chyba ten Rafalski jednak budzi lepsze emocje, bo ja właśnie to dlatego zaczęłam, że kiedyś oglądałam bardzo intensywnie, bo muszę się przyznać bez bicia, oj, bardzo nie lubiłam pana postaci. Podły był
2: ale
1: wręcz.
2: To pani jako mała dziewczynka już nie lubiła mnie?
1: Tak właśnie przeżywałam losy tej biednej Beaty.
2: Bo to przecież pani, to był jeden chyba z pierwszych seriali, jaki pani oglądała.
1: Jest taka szansa.
2: Muszę państwu powiedzieć, że prowadzi ze mną rozmowę osoba bardzo, bardzo młoda, więc jestem zdziwiony, że pani w ogóle oglądała początki.
1: Nie przesadzajmy. W każdym razie byłam już w wieku kojarzącym, co się dzieje na ekranie. I nadal uważam, że jest to chyba właściwie jeden z najbardziej kultowych seriali.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Została ostatnia reklama.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
6: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Reklama.

Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: być obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Jacek Borkowski gości dziś w Alei Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy o postaci, z którą związany jest zawodowo od lat, czyli o postaci Rafalskiego, którego aktor odgrywa w Klanie.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Jak to jest? Czy pan w ogóle lubił tę postać na początku?
3: Ja od początku, znaczy, wie państwo, to nie jest sprawa lubienia postaci, to jest sprawa świadomego wykonywania zawodu. Ja nigdy nie podchodziłem do tego lubię czy nie lubię. Ja realizuję zadania, które są mi powierzone. No bo albo jest się zawodowcem, no albo się jest półzawodowcem lub amatorem, czyli wtedy sobie robię jakąś tam wybiórczość tego, co mam zagrać. Nie, mnie interesuje to, co daje mi do zagrania reżyser czy produkcja i czy dam sobie z tym radę. Mhm. To jest dla aktora najciekawsze, bo ten proces transformacji do danej postaci, to najbardziej oczywiście jest to widoczne i bolące czasami w teatrze, no bo teatr jakby jest tym miejscem, gdzie ta transformacja jest taka pełna, gdzie musi trwać przez pełen czas trwania spektaklu. Natomiast pod kamerą, to jest tyle, co trwa ujęcie. Jedno ujęcie trwa 30 sekund, drugie minutę, drugie tam dwie. Więc jakby to nie jest problem. Więc ja podchodzę do tego tylko i wyłącznie na zasadzie zawodowego wykonania swojego zadania, które zostało mi powierzone. A akurat ta postać była celowana w postać taką, no, czarną, tak bym to nazwał, czyli tak zwanego czarnego charakteru, który tam broił co chwila, czyli jakby też w pewnym sensie nakręcał akcję. Nakręcanie akcji polegało na przeszkadzaniu, czyli na tych elementach, które budują dramat cały tego wydarzenia. Czyli dramaturgię niewątpliwie podgrzewałem swoją postacią i mam tego świadomość. A ponieważ działo się to na początku, kiedy właściwie to taki pierwszy ten serial, bo jeszcze wcześniej było w Labiryncie, prawda? Ale to nie miało aż takiego przełożenia. Natomiast Klan stał się rzeczywiście takim miejscem spotkań wszystkich i pokoleń, i ludzi, i młodych, i właśnie, i starszych, i bardzo żeśmy, że tak powiem, zainteresowali przynajmniej na samym początku właściwie wszystkich, do tego stopnia, że ja pamiętam, kiedyś przyszedłem do teatru, to Maniusz Opania do mnie podchodzi, mówi: Jacek, no jak, powiedz mi, jak tam będzie z tą i ty ją zostawisz, a z tym dzieckiem, jak i tak dalej. Czyli widzi pani, że wszyscy się bawili tym.
1: I chcieli znać
3: dalsze
1: losy.
3: Tak. Więc poza tym Klan też miał i ma cały czas, wydaje mi się, chyba w założeniu swoim taką, powiedziałbym, rodzaj, to w tej chwili jest troszkę zdewaluowane słowo, taką misyjność.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Paese mio, que estáis

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i

0: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu dwóch osobówek na 183 kilometrze.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Pogoda. 104 i 1 FM.
1: Jacek Borkowski jest dzisiaj gościem Ale i Sław Radia Pogoda, a rozmawiamy o serialu Klan, który w tym roku rozpoczął 30. jubileuszowy sezon.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Ta misyjność polega na kilku rzeczach, czyli na prezentacji tego, co jest normalne, tego, co może dotyczyć każdego z nas, każdego z naszych sąsiadów, ze znajomych. To dotyczy miłości, zdrady, chorób wszelkiego rodzaju, no problemów takich związanych czy na przykład z edukacją, czy coś. No. Dam przykład cudowny zresztą, jak mój syn, czyli ten, mówi o Jasiu,

0: Rafalskim. Mój syn się urodził.
1: Serialowy.
0: Tak, serialowy. Zresztą bardzo ładnie go do tej pory gra Paweł Grządziel. I, no i tam była taka sytuacja, że no, pewnie ci, co oglądali, to pamiętają, że on, no, problem z nerkami był. No i trzeba było tę nerkę jedną mu ofiarować. W rezultacie ja mu oddałem tę nerkę, także naprawdę to jestem bez jednej nerki. No, no w każdym razie, o czym innym mówię, że to było na tyle nośne, że tam była taka historia, pamiętam taką scenę, kiedy Rafalski razem z Beatą zauważyli, że dziecku puchną nóżki. Co jest symptomem, który powinien zaniepokoić rodziców i sprawdzić to u wizyty, pójść do nefrologa, no tak, pójść odbyć jakąś wizytę lekarską. I proszę sobie wyobrazić, dostaliśmy później taki list, bardzo piękny, od jednej z naszych widzek, która bardzo dziękowała, że obejrzała ten akurat właśnie odcinek, w którym ten symptom został pokazany i stał się tematem wiodącym w tym odcinku, bo ona zauważyła to u swojego dziecka. I też wybrała się później do nefrologa, jak się okazało, były tego typu problemy. Nie znam dalszej historii, ale jej podziękowania świadczą o tym, że te elementy, z których ten klan jest zbudowany, one starają się jakby ukierunkować myślenie do takich rzeczy, które są istotne, czasami ratujące wręcz jakieś tam sytuacje życiowe. I to w wielu przypadkach była cała historia związana z romansem Rafalskiego z młodszą, prawda, od siebie o 20 lat. No toż przecież dyskusja narodowa tutaj biegła tak przez eter, bo to łącznie z całymi programami, pamiętam, w radiu, w radiach, w różnych stacjach, to w ogóle było roztrząsane, jak to jest, że starszy, że tu młodszy i tak dalej, i czy powinien, czy nie powinien, i czy te wszystkie etyczne były podnoszone problemy.
1: Temat klanu wróci już po godzinie 19 w naszej rozmowie, ale będziemy też rozmawiać o śpiewaniu, bo to właśnie z pięknego śpiewu również znany jest Jacek Borkowski, który dziś gości Walejsław Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Reklama. Jest 19 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego spotkania w ramach Alei Sław.
12: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce. Uczeń zaatakował nożem.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
14: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
12: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
15: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
12: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
16: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
12: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
17: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybką reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
12: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca. Praca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało, mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrainu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
13: Pogoda.
12: Deszczu w prognozach nie widać. Dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, tu najchłodniej, do 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Wiatr przeważnie słaby, a taka ładna i stabilna aura ma się jeszcze utrzymać kilka dni. Prawdopodobnie.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Mój dzisiejszy gość jest znany nie tylko z ekranu, nie tylko z pięknego śpiewania, ale także i z teatru. Będziemy trochę wspominać teatralne występy Jacka Borkowskiego, który właśnie dzisiaj odwiedził studio Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejną część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: W programie gości dziś Jacek Chyborkowski, który od 30 sezonów w Klanie wciela się w postać Piotra Rafalskiego. Początkowo jego postać budziła sporo kontrowersji.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ciekawostka, że to wtedy jeszcze nie budziło, tak jak dzisiaj z tego, co się robi w tej chwili, no powiedzmy, nośny temat dla mediów, prawda? Bo tak, ktoś starszy z młodszą albo starsza z młodszym, prawda? No to jest wtedy zadyma tak zwana prasowa.
3: Mencyja.
2: Tak, mencyja. Natomiast wtedy to było coś tak, to było naturalne, nie było w tym nic takiego, tylko akurat tutaj chodziło o to, że to zostało wyniesione do problemu wiodącego, no można powiedzieć, w Klanie. I stąd tego typu zachowania, stąd z tego typu dyskusje wręcz, powiedziałbym, i na tak, i na nie. I o to właściwie chodziło, tak, żeby nie bać się prowokować do takich dyskusji, z których publiczność może sobie wyciągnąć coś dla siebie. Jedni powiedzą, że źle, drudzy powiedzą, że dobrze. Pojawił się na przykład problem z osobą chorą na HIV, czyli z synem Moniki Ross, którą koleżanka Trojanowska przedstawia. I też przetoczyła się dyskusja na ten temat, pamiętam. Oswoiliśmy również, wydaje mi się, w dużym stopniu świadomość społeczną, wręcz powiedziałbym, może za duże słowo, ale tak mi się wydaje, że to tak powinno się powiedzieć, dotyczących osób, których natura i los uszkodził w pewnym sensie, mówię tutaj o zespole Downa. Pokazanie tej osoby, która jest chorą, na ten zespół i ci państwo, którzy oglądają, doskonale wiedzą, że jest to jednak jakiś tam, prawda, kłopot i dla rodziny, a jednak się okazuje, że to są ludzie, którzy normalnie funkcjonują, którzy normalnie doznają pewnych problemów życiowych, takich samych jak my, włącznie z założeniem rodziny, bo przecież na przykład ten nasz młody, ten chory na ten zespół, założył rodzinę, więc to jest niezwykle optymistyczne. Wydaje mi się, że również dzięki tej postaci i dzięki temu tematowi nasze społeczeństwo zostało oswojone z tą chorobą, z tym, że coś takiego się może wydarzyć, że to nie jest koniec świata, krótko mówiąc. I zwróciłem uwagę, że rzeczywiście jakoś ten problem zespołu Downa przestał być takim, powiedziałbym, takim tematem tabu. Już nie. Już jest, i to chyba, wydaje mi się, wielką zasługą Klanu jest między innymi to, że właśnie taki efekt uzyskaliśmy. Zresztą to dotyczyło nie tylko tego, ponieważ zachowali nasi scenarzyści i oczywiście i producenci, i producent główny jako i reżyser Paweł Karpiński, zachowali tę zależność czasu, miejsca akcji, prawie jak w tragedii greckiej, no. Że rzecz się dzieje tu i teraz. My bardzo pilnujemy tego, żeby akcja nie wyskoczyła poza ramy pewnej codzienności i pewnych dat. Jeżeli są święta, to w Klanie są święta. Jeżeli była matura, to była również matura w Klanie i tak dalej. Czyli wydaje mi się, że Klan stał się takim troszeczkę lusterkiem rzeczywistości, codzienności, o, tak bym powiedział, i dlatego może jest cały czas oglądany, bo my się lubimy przeglądać w lustrze, no, mamy taką naturę, sprawdzamy siebie, prawda, jak wyglądamy, jak jesteśmy uczesani, czy już te zmarszczki widać, czy nie widać i tak dalej, no już teraz to już nie wiadomo, co widać, w każdym razie lubimy się przeglądać, chcemy się przeglądać wręcz w lustrze i ten Klan jest takim lustrem. bo tam są właśnie nasze problemy codzienne, rzeczywiście takie, tak to jest budowane. Ja to sam też odczułem, bo w momencie, kiedy zmienili mi niejako charakter z tego czarnego charakteru na niezwykle, tak, niezwykle porządnego człowieka, to trochę się głupio poczułem generalnie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 5 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cappuccino, caffè latte. Te.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Została ostatnia reklama.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Jacek Borkowski, aktor przez lata odgrywający czarną postać w serialu Klan, które w tym roku obchodzi 30. jubileuszową edycję, jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mój debiut w telewizji to był w Willi w Niemcach, a więc postać okrutna, czarna, obrzydliwa, SS-man. To nie wiem, czy dzięki temu, czy bo to Andrzej Łapiński reżyserował, ale ja w pewnym sensie jestem wdzięczny Andrzejowi, bo ja bardzo polubiłem grać czarne postaci, ponieważ czarna postać ma w sobie więcej możliwości do pracy aktorskiej. Bo ciężko jest namalować, zamalować czarne białym. Ciężko. Więc, a im bardziej się stara aktor, żeby usprawiedliwić coś bardzo złego, tym jest to trudniejsze do zagrania. No, a teraz jest taki, jestem troszeczkę taki wyzerowany, powiedziałbym. Acz no, uczestniczę cały czas we wszystkich problemach, które proponują scenarzyści. Nawet ostatnio mnie tam dźgnęli nożem. Miałem taką scenę, kiedy tam dawny narzeczony mojej żony z rozpaczy, że jest ona z kimś innym, prawda, no to się na mnie rzucił i na mnie dźgnął i tak dalej. Więc no, takie historie się tam wydarzają, no.
0: Czy pan się w ogóle spodziewał, że ta postać będzie miała tak długie rozwinięcie i że jakby tyle czasu będzie pan w tej postaci?
2: Ja nie wiem w ogóle,
0: postaci?
2: Czy producenci się spodziewali tego, dlatego że na początku samym to byłem zaproszony chyba na 6 dni zdjęciowych, bo tam tak, coś tak było.
0: To tak
2: bo
0: trochę ubogo.
2: Ja miałem chyba grać w ogóle inną postać. Dopiero później, w ostatniej chwili nastąpiła jakaś roszada, której ja już to prawda nie w żaden sposób nie kontrolowałem. I nagle się okazuje, że no i z tych 6 dni zrobiło się 30 lat w tej pracy. Można powiedzieć, że mogę podzielić swoje życie na dwie części. Przed Klanem i Klan.
0: Prawda? Naprawdę pan jakby widzi tę różnicę pomiędzy życiem przed Klanem, a życiem z Klanem?
2: Tak, dlatego że będąc bez Klanu, cały czas siedziałem w teatrze, to po pierwsze. Po drugie, robiłem różne rzeczy i w telewizji, i w kinie. Co chwila coś innego. Jeszcze przed Klanem, bo to pamiętam, był tam 94, 95 rok, to, co jak grałem w Paryżu, to tam kręciłem, no w sumie ja chyba z 5 czy 6 filmów nakręciłem we Francji, grałem w teatrze we Francji, więc różnorodność zajęć była oczywiście dużo większa niż teraz. Co nie znaczy, że jestem tylko i wyłącznie związany z Klanem, bo ja cały czas przez ten okres trwania zdjęć w Klanie gdzieś co chwila występowałem i występuję, bo no, można powiedzieć, że na przykład przez 2 lata grając jednocześnie w Klanie na przykład występowałem na Wspólnej, prawda? Czy tam na dobre i na złe. Także przeszedłem te...
0: No właśnie to chciałam powiedzieć, że ten Klan jednak to nie jest tak, że na przykład to się zamknęło, koniec,
2: nie,
0: jest pan tylko
2: nie,
0: w Klanie
2: nie, nie,
0: i już.
2: Nie. No przynajmniej nie chciałbym tego. Acz zawsze mówię, że w tej chwili przynajmniej traktuję Klan jako taką tak zwaną macierz. No bo aktor musi być do czegoś przypisany. Jak nie gra w czymś takim jak Klan, no to jest przypisany do teatru, do zespołu teatralnego. I tam się realizuje w różnych wariantach, w zależności od repertuaru. Natomiast w sytuacji grania w takim tasiemcu, no to my wtedy tworzymy rodzaj takiego zespołu, prawda? Mówię o kolegach, aktorach. Czyli jest to taka namiastka też w pewnym sensie teatralna, no. Ja nie odczuwam w każdym razie jakiegoś takiego dyskomfortu, że jestem w tym klanie. Mnie on nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, on mi bardzo pomógł. Bardzo mi nadal pomaga przy mojej pracy poza kamerą i poza sceną teatralną.
0: Czy mówimy tu o śpiewaniu?
2: No na przykład, ponieważ jeżdżę po naszym cudownym, pięknym kraju ze swoimi koncertami i proszę mi wierzyć, tak jak powiedzmy sobie jeszcze te tam 20 kilka lat temu, no to rzeczywiście ten Rafalski był taki przypięty, prawda, że postać jakby była dominującą w skojarzeniu, to już te czasy minęły, czyli ja przyjeżdżając gdzieś już nie słyszę, że jestem Rafalski, tylko mówią do mnie Per Borkowski, w związku z tym mnie to nie ciąży, no.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Też się zastanawiam, no bo tak jak zresztą już i tu wspomnieliśmy, no ten Rafalski na początku był bardzo negatywną postacią, takim totalnie czarnym charakterem.
2: No ktoś musiał orać, no bo...
1: I powiedział pan, że na przykład właśnie w przypadku tej choroby nerek pojawiały się listy do twórców. Tak. Czy dostawał pan jednak niemiłe wiadomości, będąc wtedy tym czarnym charakterem?
2: To nie wiadomości, ja dostawałem, że tak powiem, baty nieomalże.
1: Ale na, aż tak face to face?
2: Face to face, tak. No, miałem porysowany samochód, pamiętam raz. Tak, no, widocznie tutaj emocje były bardzo wysokie.
1: Komuś trudno było oddzielić postać od aktora.
2: Tym bardziej, że jeździłem swoim samochodem, że tak powiem, pod kamerą. Owszem, spotykałem się z, nie to, że jakimś ostracyzmem, nie, tylko bywały, szczególnie panie, patrzyły na mnie z takim, no powiedzmy sobie, wzrokiem wątpliwym. Ja nie zapomnę, jak żeśmy kiedyś, jeszcze jak grała postać Beaty, Dorotka Naruszewicz, i byliśmy gdzieś na jakiejś... To była jakaś impreza, którą razem prowadziliśmy. No, krótko mówiąc, byliśmy na chałturze, jak to się ładnie mówi, w Lublinie. I po drodze wieczorem już po tym byliśmy głodni, to zatrzymaliśmy się, żeby coś zjeść. Usiedliśmy, zamówiliśmy, tam rozmawiamy. Pani nam przyniosła tę kolację, którą tam chcieliśmy zjeść. Coś, nie? Postawiła. No i później, jak już zjedliśmy, to już tak ja wstałem, a mówię, to my zapłacimy. Pani podeszła, przyniosła rachunek i tak patrzy się na mnie, patrzy się na Dorotę i tak odwróciła się do mnie plecami, mówi do niej, mówi: wie pani co, ja się naprawdę pani dziwię, wie pani, ja się pani dziwię, że pani jest w stanie jeść kolację z tym człowiekiem, naprawdę. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę, nie, ja pani głęboko współczuję, proszę pani, naprawdę. Nie wiem, jak pani daje radę takie spotkania, ale no, czyli widzi pani, jak to działało. Czyli mówię tutaj też o sugestywności, którą ten klan z sobą niósł. Sugestywność przekazu i działania na publiczność, czyli to było na tyle prawdziwe.
1: Tak.
2: I nasza praca była na tyle rzetelna od strony aktorskiej, że przenosiła się w sposób jeden do jednego na osobę, a nie tylko temat jako taki. Czyli my żeśmy też po części, że tak powiem, no, musieli te odpryski z postaci gdzieś tam, no niestety, ale no, dotykały nas takie odłamki.
1: No tak, ale bo rzeczywiście jest to taki serial nadal zresztą, który pokazuje takie życie, które każdy z nas może gdzieś tam mieć, tak? Jak patrzy, to myśli sobie, o, ja też, nie wiem, zmieniam samochód, mam jakieś inne problemy, właśnie te matury, czy święta, czy cokolwiek innego, tak?
2: To jest właśnie to, co mówiłem i wydaje mi się, że rzeczywiście to, ten pomysł na prowadzenie scenariusza w ten sposób jest siłą tego serialu. Bo tak jak mówiłem, my się lubimy sprawdzać, przeglądać w lustrze, sprawdzać, a jednocześnie szukać też rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, ile podpowiedzi jest zawartych w takim odcinku na różne tematy. Oczywiście, że widz może sobie to przyjąć lub nie, ale coś usłyszy i być może skorzysta, że można tę sytuację rozwiązać tak, a nie inaczej. No. Mhm. A tutaj raczej się staramy pokazywać bardzo pozytywne takie emocje, jeśli chodzi o rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji trudnych. Więc tutaj, że tak powiem, można powiedzieć, to jest ta misyjność, po części oczywiście, że parę pytań, każdy z nas jakieś tam odpowiedzi na nie może sobie poszukać podczas oglądania.
1: A o serialu Klan i nie tylko, bo i o teatrze oraz śpiewaniu rozmawiam dzisiaj z aktorem Jackiem Borkowskim. Dalsza część naszego spotkania już za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Została ostatnia reklama.
18: Nowy rok akademicki na wypasie?
19: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM.
1: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jacek Borkowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zawsze Pan chciał grać? Czy może jednak był taki moment, że pomyślał Pan, że może lepiej śpiewać niż grać?
2: Proszę Pani, a skąd Pani wie o tym?
1: Tak jakoś słyszałam o jakichś kilku płytach, które wyszły.
2: Widzi Pani, bo to jest tak, że ja nie myślałem o tym, że będę aktorem i nigdy nie dążyłem do tego, że będę aktorem. Ja zacząłem swoją edukację w szkole muzycznej, na wydziale wokalnym. No różnego rodzaju sytuacje spowodowały, że musiałem się stamtąd ewakuować, ale o tym już nie będę mówił, bo to takie nieprzyjemności były. I to był rok 76. W związku z tym to była wtedy obowiązkowa służba wojskowa i tak dalej, więc ja wychodząc ze szkoły muzycznej z Okulnika, czyli z akademii, tak. Wiedziałem, że rezygnując z tych studiów, no to za chwilę mnie tutaj, prawda, baczność spocznij. Więc kamasze już mi wisiały tu nad głową. Ja zabrałem ze studiów tamtych wszystkie swoje papiery. I tak szedłem sobie, pamiętam, przy krakowskim przedmieściem, później skręciłem w Miodową. Trochę szedłem sobie tak, żeby ochłonąć, I tak przechodzę i patrzę, taki czerwona, taka tablica wisi, napisane jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. A nawet ja kranę Boga, nikt ze mnie nie śmieje. Ja nie wiedziałem w ogóle, gdzie jest szkoła teatralna w Warszawie. Naprawdę.
1: Ale uśmiecham się, bo zaczyna się ta historia naprawdę bardzo dobrze.
2: Tak, i ja wszedłem, myślę sobie, co mi zależy, Ale to był już maj.
1: Trochę późno
2: i wchodzę i patrzę, tam stoi chyba jakaś sprzątaczka czy coś i tak podchodzę do niej i mówię, gdzie tu jest dziekanat? A ta pani sprzątaczka mówi do mnie, a co ty, chłopczyku, chciałeś? No więc już mnie tutaj zagrało. Ja mówię, przede wszystkim nie chłopczyku. A po drugie, ja się pani zapytałem tylko, gdzie jest dziekanat? A co ty chcesz? Indaguje mnie. A co ty chcesz, dziekanat? Ja mówię, przyniosłem papiery na egzamin. A ona mówi, ale to już za późno, już lista zamknięta. Ja mówię, niech mi pani pokaże dziekanat, dobrze? To ona pokazała, że to są te drzwi. Wszedłem i usłyszałem to samo, nie, już za późno, już lista zamknięta, już koniec, już pan nie dostanie się na listę zdających. No i ja taki zrezygnowany, bo już chciałem wychodzić z tego dziekanatu, tam z tego pokoju. I w pewnym momencie widzę, drzwi się uchylają i ta pani, która mnie powitała, ta pani sprzątaczka, widzę taką główka się tak wkrada między drzwi a framugę i słyszę tam, dziewczynki, przyjmijcie papiery.

0: od tego chłopczyka. Co się okazało? Otóż, kiedy przyszedłem na egzamin, a to było dosłownie tuż zaraz te egzaminy, bo jeszcze nawet żadnego tekstu nie umiałem, nic. Ja wchodzę na ten egzamin, a ta pani woźna siedzi, jest po prostu w komisji egzaminacyjnej.
1: Czyli jednak nie była panią woźnią.
0: No nie była, to była pani prorektor tejże uczelni, pani Irena Tomaszewska, świętej pamięci, urocza starsza pani, którą zresztą później odwiedziłem w Skolimowie, pamiętam jak dzisiaj śpiewałem tam dla seniorów. No w każdym razie ja mówię, Matko Boska, to jak ona tu jest, to już do
1: widzenia. To mnie już tu nie będzie.
0: To mnie tu już nie będzie. I wchodzę i a prowadził egzamin Andrzej właśnie Łapicki. Łapa prowadził egzamin, no i to, no, dzień dobry, ja mówię, nazywam się tak i tak. I Andrzej mówi, no proszę, to co pan nam powie, no. A ja mówię, ja nic nie powiem, bo nic nie umiem, ale mogę zaśpiewać.
1: Okazało się, że ta historia skończyła się bardzo dobrze dla przesłuchiwanego. Ale więcej o tym już po 20. Walejsław, Radia Pogoda. Dziś moim i państwa gościem jest Jacek Borkowski.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
10: Słuchają państwo audycji Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktor, wspaniale śpiewający aktor, Jacek Borkowski. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na kolejną godzinę spotkania z naszym gościem, Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dopiero dołączyli.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Walejsław, Radia Pogoda. Gości dziś Jacek Borkowski i wspomina o tym, jak przyszedł na egzamin do Akademii Teatralnej i zamiast grać zapowiedział, że coś zaśpiewa.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: To ta komisja tak spojrzała po sobie, tam przecież była Mrozowska, była Śląska, był Świderski, pamiętam ten Wojtek Siemion, no wszyscy moi późniejsi koledzy, z którymi grałem, pracowałem i tak dalej. Wtedy uczyli. Gucio Cholubek chyba był też. No nieważne. W każdym razie areopag, można powiedzieć, teatru polskiego z tamtego okresu. I Andrzej mówi, no dobra, zaśpiewaj. No to ja zaśpiewałem to, co miałem zaśpiewać na egzaminie końcowym w szkole w Akademii Muzycznej, czyli zaśpiewałem taką kancanetkę Scarlattiego, Oce zate di amore, i takim bohaterskim tenorkiem im to zasunąłem. Oni tak się dziwnie popatrzyli, pamiętam, tak nie za bardzo wiedzieli, co mają ze sobą zrobić i ze mną, więc to ja bym się ukłonił, ja dziękuję bardzo, do widzenia, i wyszedłem. No, myślę sobie, do widzenia. I tak idę, odszedłem, wyszedłem już na ulicę i tak nagle czuję, jak ktoś mnie tak puka z tyłu w plecy. Ja się odwracam, patrzę, stoi pan, a to wtedy dziekan był, Andrzej Łapicki stoi i mówi tak, patrzy się na mnie, mówi, ty, słuchaj, ty ze dwa wierzy się nałóż, dobra?
1: Druga szansa.
2: Tak. Ty nałóż się ze dwa wierzy. No i nauczyłem się dwa wiersze, tam coś tu Wima, pamiętam, wziąłem, coś Norwida. No i tak się stało, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej. No i,
1: ale to wtedy jakby już naszła ta chęć pana być jednak aktorem?
2: Nie, czy tak na ja w ogóle nie wiedziałem, z czym to... Nie, to po pierwsze, a po drugie, ja w ogóle nie wiedziałem, z czym to się je. Tym bardziej, że taki był zwyczaj wtedy, że pierwszy rok zawsze prowadził rektor, czyli Tadzio Łomnicki, który przy wielkim szacunku moim do jego umiejętności zawodowych, bo to był naprawdę genialny wykonawca, genialny aktor, ale człowiekiem nie był dobrym. No, mówię to po prostu ze spokojem pełnym, bez emocji. Po prostu to nie był dobry człowiek. No był, to była osoba nadmiernie, że tak powiem, siebie kochająca, a już nie daj Boże, że musiał patrzeć do kogoś do góry. To już też było niedobrze. Zresztą z Andrzejem Łapickim się bardzo nie lubili. Omijali się nieomalże, więc ja miałem za sobą łapę, a z Łomnickim walczyłem. No, Łomnicki, jak wchodził na zajęcia, to najpierw witał się ze wszystkimi słowami: a, Borkowski, ty amanciku, ja i tak cię z tej szkoły... No, i to było na dzień dobry. W związku z tym ja miałem wtedy, prawda, się rozluźnić, uczyć, zastanawiać, co robię. No nie. Byłem tak spięty. On miał taki pomysł na otwarcie młodego człowieka. No na mnie to niestety nie działało, bo jak ktoś mnie nie chwali, to ja nie idę dalej. To ja mam tak, no tak, każdy ma już swoją konstrukcję. Jeden działa odwrotnie, czyli jak nie jest chwalony, to wtedy stara się.
1: No tak, bo to te dwie szkoły, na księżniczkę albo na karę.
2: A ja niestety jestem tym, że mnie trzeba chwalić, ja wtedy jadę do przodu jeszcze bardziej. W związku z tym niestety nie znalazłem nici porozumienia z panem rektorem i dopiero kiedy pod skrzydła wzięła mój rok pani profesor Aleksandra Śląska, to dopiero Ola mi otworzyła, że tak powiem, te przestrzenie, które są potrzebne, żeby reagować właściwie na słowo, na myśl, na to, że trzeba, będąc na scenie, myśleć, co robię, po co robię, a nie jak robię. To jest podstawowa podstawowy błąd nauczycieli tego zawodu, że nie daj Boże, jak mówią, jak to zrobić, nie? Mhm. Należy zawsze powiedzieć, co chcesz uzyskać. Bo to buduje postać, a nie jak. Jak to jest wtedy, kiedy już wiesz, po co. Mhm. Oczywiście, że nie mówię o komedii dell'arte, no, gdzie jest pewna forma, na przykład, gdzie trzeba być pantalone, czy tam jakimś innym. No to wiadomo, że to jest pewna forma. Mhm. Ale w normalnych zadaniach aktorskich, gdzie trzeba zagrać konkretną postać, no to trzeba wiedzieć, po co wchodzę na scenę, czyli mieć cel do zdobycia. Ja muszę wejść po coś, tak jak w życiu. Przecież wchodzę dzisiaj tutaj do Radia Pogoda po to, żeby z panią porozmawiać. Nie zastanawiam się, jak wyglądam i jak trzymam rękę. Po co przyszedłem? Porozmawiać. I to samo jest, dotyczy pracy później nad rolą i pracy polegającej na tej tak zwanej transformacji, czego ostatnio jakoś tak nie za bardzo widzę u młodych kolegów, z którymi mam przyjemność się spotykać na planie. Mam wrażenie, że nie do końca wiedzą po co. Albo już jestem po prostu z innej planety. Bo to tak człowiek jest, no tak to się dzieje.
1: Może oni mają inne po co.
2: Może mają inne po co. Ja nie mówię tego w tej chwili w sensie negatywnym. Ja po prostu tylko zauważam to, co mnie wyskakuje jakby z moich ram. Bo to każdy ma swoje. To jest już inne pokolenie. Oni inaczej się komunikują. To też mnie to... Ale no, taka drobnostka chociażby, no. Gdzie pani w 77 roku, jak przyszedłem do teatru, do Ateneum, no, przy tylu spektaklach, które grałem, bo tam, ja wiem, ile tych premier było, no z 50, no.
1: Chciałem powiedzieć, że lista jest całkiem imponująca.
2: Duża, duża, więc ja nigdy nie grałem z żadnym mikroportem. Mhm. Nigdy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ja nie wyobrażam sobie po prostu sytuacji, w której musiałbym grać z Mikroportem rolę dramatyczną. A ja widzę teraz, no, koledzy grają no klasykę nieomalże, no bo na przykład, nie wiem, no, na przykład Dwoje na huśtawce, no. Ja tak wszedłem, pamiętam, patrzyłem na to, no i grają w tych, z tymi Mikroportami, no i teraz ja, widząc Mikroporty, przestaję wierzyć, że to się dzieje naprawdę, bo to jest pewnego rodzaju oszustwo. Ja wiem, że teatr jest oszustwem jako taki, no ale ten teatr musi zachować pozory prawdy. A tutaj jest pełne zdemaskowanie tego, że no, jest po prostu udawactwo jakieś, no bo normalny człowiek nie chodzi z Mikroportem, więc już jego emocje nie mogą być prawdziwe, mając Mikroport przy ustach. No, ja daję pani tylko taki przykład. Być może to mnie tylko razi. Ja nie wiem, może współczesny widz już inaczej to też rozumie, inaczej. No ale ja mówię, nie wyobrażam sobie, włącznie na przykład z takim spektaklem, ze spektaklami śpiewanymi. Przecież graliśmy w naszym teatrze również i musicale. Pamiętam chociażby taki musical The Fantastics, gdzie graliśmy dwie główne role z nieżyjącą już niestety Agnieszką Kotulanką, parę zakochanych, no i oboje śpiewaliśmy, zresztą i Maniek Kociniak też śpiewał i Henio Machalica, no takie nazwiska, żeśmy wtedy grali taki spektakl i śpiewaliśmy na żywo z orkiestrą na żywo, znaczy taką, no, okrojoną oczywiście, tam był bodajże kwintet chyba, czy sekstet, i wszyscy słyszeli wszystko, no. Nie było problemu. Ja, nawet do głowy mi nie przyszło, żebym musiał poprosić o mikrofon, bo nie. No to po prostu... Wie pani, był taki bas rosyjski. On nazywał się Szaliapin. I on powiedział bardzo mądrą rzecz, a mianowicie taką. Powiedział, że śpiewam jak mówię i mówię jak śpiewam. Czyli to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy się śpiewa, czy się mówi. Czyli ten diapazon wysokości i brzmienie i to, co mam do przekazania głosem, ono musi być takie samo wtedy, kiedy mówię i wtedy, kiedy śpiewam. To nie ma, nie może być rozróżnienia tutaj, bo widz tego nie rozumie. Poza tym słowa, które się śpiewa, są też tekstem,
2: no tak,
1: który musi dojść do widza, żeby zrozumiał sens działania się akcji, prawda? No to takie rzeczy. No. Były wtedy, może dlatego, że może to jest dzisiaj to się nazywa dziaderstwo, wie pani. Tak, to ja wiem o tym, tak. Ale no, pewne zasady, które obowiązywały studenta, obowiązywały młodego aktora, później trochę starszego i tak dalej. No. Czyli był cały czas wtedy jednak obowiązujący podział na ucznia, na czeladnika, na mistrza i tak dalej. No. Ja jako uczeń przyszedłem do teatru i pan Jasio Kłos, tak się nazywał nasz garderobiany, bardzo starszy pan, uroczy, który jeszcze obsługiwał Jaracza w tym teatrze. Proszę sobie wyobrazić, jako młody człowiek. To on przynosił nam herbatkę zawsze. No. Już nie mówię o tym, jak przynosił. Ja tam wchodziłem do tego. I mówię, Jasiu, zrób herbatkę. Już, mistrzu, robię herbatkę. No to ja jako mistrz czekałem na herbatkę. Jasiu przychodził i tak miał kciuk w herbacie, bo tak trzymał tę herbatę.
2: Żeby się nie wylało.
1: Żeby się nie wylało, tak. I tak stawiał przede mną. Ach, gorąca! Po czym oblizywał ten kciuk.
2: I smacznego.
1: Ale on to robił każdemu. My żeśmy już byli do tego przyzwyczajeni. Było to, to się zrobiło takim, taką tradycją, że Jasio przynosi, a on robił herbatę zaprawioną syropem z róży, więc on miała taki dodatkowy aromat i tego. No, ale to mówię o tej garderobie pierwszej. Dlaczego o tym mówię? O tych dziaderskich skojarzeniach, że proszę sobie wyobrazić, zostałem usadzony pierwszy raz w garderobie, bo to były trzyosobowe garderoby, gdzie po lewej stronie siedział Jan Świderski. Nie wszystkim pewnie dzisiaj to nazwisko mówi, ale wtedy Jan Świderski, to ja wiem, to Mikołaj Kopernik, można powiedzieć, no coś takiego, no. Aktorstwa oczywiście. Profesor i rzeczywiście genialny aktor. On miał takie umiejętności niewiarygodne po prostu. A ja siedziałem w środku, a obok mnie siedział pan Czesław Wołejko. Więc wie pan, jeżeli człowiek siedzi w takiej garderobie, między takimi dwoma tuzami i koryfeuszami Teatru Polskiego, to nie ma mowy, żeby się temu nie podporządkować. Ja nosiłem herbatę jednemu i drugiemu, chodziłem po papierosy dla jednego i dla drugiego, ponieważ oni ze sobą nie rozmawiali. Świder nie rozmawiał z Czesiem, bo się nie lubili, ale siedzieli w jednej garderobie.
2: Zasady poprawnej współpracy.
1: Tak, a Czesio miał jeszcze taki zwyczaj, że jak już założył kostium, w którym grał, to on już nie usiadł. On czekał, aż poprosimy na scenę. Zapalał oczywiście papieroska, wtedy wszyscy paliliśmy przecież, bo to paliło się również, nawet na scenie się paliło, w trakcie prób, proszę sobie wyobrazić. Były rozstawione tam tak zwane kubły asenizacyjne i normalnie się próbowało z papierosem, jakoś teatr nie spłonął, no ale oczywiście to głupota w tej chwili, jak patrzę na to z perspektywy dzisiejszych doświadczeń, ale tak było. No, po prostu do teatru się wchodziło i najpierw czuć było papierosy, bo palili wszyscy.
2: Co wspomina Jacek Borkowski i do tych wspomnień jeszcze w Alei Sław wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Przepraszam panią, że niepokoję. Przepraszam panią,

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Jasław, Radia Pogoda trwa, a gościem w tym programie jest dzisiaj Jacek Borkowski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Bardini mi powiedział kiedyś bardzo ważną rzecz, którą zapamiętałem. Mimo tego, że się z nim wielokrotnie kłóciłem, że się tak pokłóciłem, że wyszedłem z zajęć, trzasnąłem drzwiami, a Bardini chciał mi wywalić ze szkoły. Ale on powiedział mi jedną rzecz i ja to pamiętam do dzisiejszego dnia i miał rację. Tylko w tym przypadku. Bo chociaż uczył piosenki, uczył to może za duże słowo, bo to był człowiek, który nie umiał śpiewać, no. On może intuicyjnie wiedział, jak to powinno się zrobić, czy tam po co się to śpiewa i tak dalej, ale on nie umiał śpiewać, no. Trudno mi jest wyobrazić sobie nauczyciela, który nie umie robić tego, czego uczy, nie? To trochę takie dziwne się robi. Ale on nie umiał.
3: Nieprawdziwe.
2: On nie umiał. No nieprawdziwe. Zresztą starsi pamiętają te jego programy z młodzieżą, co robił w telewizji. Mi się strasznie to nie podobało, bo wie pani, bardzo łatwo jest ośmieszyć kogoś, wziąć z ulicy kogoś i ośmieszyć, że nie umie, mówić, że nie umie, śpiewać, że nie umie tańczyć. To żaden problem jest, a on to robił. No. Więc to, ale powiedział jedną rzecz, jak ja tam kiedyś coś zaśpiewałem, jeszcze byłem jakby studentem jego, bo mówi do mnie, mówi tak, ja skończyłem śpiewać, a on mówi tak, mówi. I coś mówiłem mu, dlaczego, bo to zrobiłem dlatego, że po to, że i tak zacząłem tłumaczyć moją interpretację tej piosenki. A on tak słucha, mówi, wiesz co mówi? Jak trzeba tłumaczyć, to już jest źle. I wie pani, ja sobie to zapisałem, cholera, to jest dobre. I to przez całe życie stosuję. Jak trzeba tłumaczyć, to już jest źle.
3: Intencji jednak nie było wtedy.
2: Nie, no tak, ale to mówię, to dotyczy właśnie to, o czym mówiłem, czyli tego stosunku, mimo tego, że żeśmy się nie lubili, to on mi tę prawdę sprzedał. Mhm. I podobnie było właśnie wtedy w tych 70-tych latach w teatrze, kiedy mimo tego, że to zawsze był zawód konkurencyjny, w związku z tym w sposób naturalny ludzie ze sobą konkurują, prawda? Kto lepszy, kto co zagra i tak dalej. Przecież pamiętam, jak Romek Wilhelmi rzucił, czyli jak Świder rzucił egzemplarzem Ryszarda III, jak się dowiedział, że Romek ma zagrać Ryszarda III, to afera była. No i mówię, bo chciał zagrać Świder. Mm-hmm. No, ale to wszystko było otoczone czymś wyjątkowym, a mianowicie tym, że my jako zespół, bo to jednak grupa 30-25 osób, w zależności tam od sezonu, ale mniej więcej tak około tylu, to my żeśmy stanowili pewnego rodzaju rodzinę, może w cudzysłowie, ale jednak. Mhm. A polegało to między innymi na tym, że pamiętam, jak na początku próbowałem tam w jakiejś sztuce, już nie pamiętam, i czegoś kompletnie nie mogłem zagrać. No nie szło mi po prostu, nie szło mi. To pamiętam, jak Maniuś Kociniak po próbie podszedł do mnie i mówi, Jacuś, to mówi, to ja zostanę po próbie i spróbujemy to zrobić, dobrze? Żeby ci pomóc. My żeśmy sobie nawzajem pomagali, czego w tej chwili jakoś tak mi trochę brakuje, bo koleżanki, aktorki potrafią się obrzucać nawzajem. W tej chwili słucham tego. No takie to jest, obowiązywała pewna lojalność zawodowa. Ja bym w życiu złego słowa nie powiedział na kolegę, aktora, z którym gram, czy tam coś gorzej, czy coś. Tego się nie mówiło. To jest takie, tak jak mówią, pierzemy swoje brudy w domu. Tak samo tutaj było. My żeśmy byli na tyle zintegrowani, ale nie tylko od strony towarzyskiej, ale pewnej świadomości, że wykonujemy ten zawód, a nie inny, i że za chwilę ta sama sytuacja może być udziałem kolegi, w której ja akurat teraz jestem. I to powodowało, że my żeśmy się jakby nawzajem chronili. My żeśmy nie wyrzucali poza teatr czegokolwiek. Wszystko, co było w teatrze, to było tu.
3: Zostawało w teatrze.
2: To zostawało. Czyli taka poczucie takiej przynależności do takiej do dobrych ludzi, którzy chcą budować coś wspólnie dobrego, bo naprawdę graliśmy, takie były dwie grupy właściwie, można powiedzieć, że tak dyrektor nas obsadzał. Nie wiem, czy to specjalnie robił, czy akurat mu tak się to układało, ale my żeśmy zawsze grali w takich konfiguracjach właśnie. Maniek Opania, Maniek Kociniak, Witek Zborowski, ja, Ewka Wiśniewska, no tam jeszcze co tam, o, Janek Kociniak świętej pamięci, czy Henio Talar, no i tak dalej. To były takie grupy, a tam druga grupa była na przykład Gucio Holubek, był Marek Konrad, prawda? I tak, czyli, ale to nas chroniło w pewnym sensie, bo my żeśmy się już na tyle znali, że później ta praca nad nową sztuką, nad nowym materiałem przebiegała sprawniej, bo wiedzieliśmy, co każdy z nas może zrobić. Ja wiedziałem, że Jurek Kamas może zagrać tutaj w ten sposób. Wiedziałem, po co on to robi, co ja mam zrobić w związku z tym i tak dalej. No cała masa takich zależności, które ciężko jest wytłumaczyć osobom, które nie są w tym zawodzie i które nie uczestniczą w tym naprawdę bardzo trudnym momencie, kiedy człowiek zaczyna wrzucać do swojej psychiki innego człowieka.
3: No
2: bo,
3: tak.
2: to jest coś takiego. Ja wielokrotnie przeżyłem takie sytuacje, w których po prostu nie mogłem wyjść z postaci. Na przykład miałem taki film francuski Passage i to bardzo bardzo trudna postać takiego zagubionego człowieka. Ja później z tego filmu nie mogłem wyjść przez ponad rok. Nie mogłem wyjść z tego faceta, którego grałem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale czy to na przykład taka niemożność wyjścia z roli wpływa na kolejne role, które się odgrywa?
2: Tak, dlatego że jak się nie wyczyści się z tamtych postaci, które były, no to nakłada się to wszystko jedno na drugie, no. No, tak jest. Ja czasami też zauważałem nawet w gestach, w cytatach, które w sposób jakiś taki podświadomy stosowałem w normalnej mowie, gdzie po prostu te cytaty mi się same układały. I ja później, jak to powiedziałem, to ja dokładnie wiedziałem, dlaczego ja to powiedziałem, bo z której to postaci było. Mhm. Czyli podświadomość cały czas była tam gdzieś, to jeszcze tkwiło. To jest to, co powoduje u wielu osób, które nie mają skóry słonia w tym zawodzie, no niestety, ale zaburzenia również nerwicowe, potworne. Może stąd, znaczy widzowie pewnie też sobie zdają z tego sprawę, że taka praca, która wchodzi w psychikę, która człowieka nurtuje, która powoduje zmiany w myśleniu, no bo te zmiany są naturalne, trzeba zacząć myśleć innym człowiekiem. No to później się mówi, a tam aktor, że pije, że to, że już teraz to się mówi, że ćpa, prawda, i tak dalej. No, ten zawód po prostu tak cię niszczy od środka, że niektórzy nie dają sobie z tym rady i szukają takiej furtki, która jest otwierana czymś mocniejszym niż to, co człowiek, czym się dysponuje w środku, bo to za mało jest.
1: Jakiegoś reduktora.
2: Czyli musisz tak zresetować coś. Nie zawsze się udaje, ale rozumiem, że w wielu przypadkach, ponieważ alkohol jest takim najprostszym, że tak powiem, elementem do zatraty świadomości i człowieczeństwa. Ale coś w tym jest. Może to stąd się bierze, że niektórzy koledzy po prostu uciekali w to. Uciekali.
1: Ale też rozmawiamy o, że tak ujmę, cieniach i blaskach aktorstwa, a cały czas nie odpowiedział mi pan na pytanie, i nie wiem, czy nie robi pan tego z premedytacją, w którym momencie pan pomyślał, że jednak pan chce być aktorem? Czy nie było takiego momentu wcale?
2: Takiego jednoznacznego nie było.
1: Ale to co, to tak na zasadzie ojej, bo poszło, bo poszedłem do szkoły teatralnej i zostałem?
2: Też, ale mówię to osobom, która mi to uświadomiła, ale to też się nie działo, wie pani, jednego dnia, czy też w godzinę. To była moja pani profesor Aleksandra Śląska, która zauważyła, nie wiem gdzie zresztą, ale zauważyła jakiś tam potencjał, powiedzmy sobie, zawodowy u mnie i dała mi szansę na to, żebym mógł spróbować, bo ja będąc już na drugim roku szkoły teatralnej grałem normalnie w teatrze. Ja nawet nie robiłem dyplomu w szkole, bo dyplomy zostały zaliczone mi na podstawie teatrów, spektakli, które grałem w teatrze. Więc nie miałem takiego typowego dyplomu jako student, tylko już będąc w teatrze jako aktor, no po prostu. Więc to się stało bardzo szybko dzięki Oli. Ja właściwie nie miałem wyboru, ja nie miałem czasu na to, żeby się zastanawiać, czy tak, czy nie. Nie, po prostu że tak powiem, za fraki mnie wzięła i wrzuciła na scenę, graj.
1: Ale jednak też miłość do muzyki została. Chyba nadal lubi pan koncertować.
2: To jest oddzielna, to jest w ogóle oddzielna sprawa, bo ja, tak jak mówiłem, ja chciałem śpiewać zawsze, no. Śpiewam, cały czas śpiewam. To na szczęście, tak jak słucham siebie tam sprzed lat, nie wiem, 20 czy 30, to śpiewam cały czas tak samo. Bo ja się czasami boję, bo to widzę, że w pewnym wieku już jakby ten głos inaczej brzmi, inaczej działają struny głosowe, no to jest naturalne, bo...
1: To też zależy chyba u kogo.
2: Tak, ale no mówię, no jest inaczej, no jakby PESEL tym wszystkim
1: kieruje zmianami,
2: tak, no ale sprawdzam się cały czas, nagrywając i sprawdzając, jak ten głos brzmi i jakie są jeszcze, że tak powiem, możliwości, to, no to jakby różnicy specjalnej nie widzę żadnej właściwie, więc dlatego niezwykle sobie cenię możliwość takiego spotkania z publicznością, właśnie nie teatralnego, tylko parateatralnego, dlatego że moje spotkania piosenkowe są takie quasi teatralno-muzyczne. Ja dużo z ludźmi rozmawiam. Powoduje to, że ludzie się i śmieją, a też i płaczą, bo tak to sobie pomyślałem, że muszą doznać wielu

0: mowy, żeby przyszedł ktoś do szkoły teatralnej, który nie wydobywa dźwięków, no bo to jest niemożliwe. Musiał śpiewać, bo to śpiewanie jest jednym z elementów tego zawodu. Po prostu. To jest, no to jest tak, jak no tak jakby pani zapytała chirurga, nie wiem, tam wysokiej klasy, że nie umie wyciąć wyrostka robaczkowego. No umie, no.
1: Lepiej, żeby umiał dla nas wszystkich.
0: Ale, no tak, ale mówię, że to jest coś takiego. Także to jest jeden z elementów zawodu, no. Przecież i uczyłem się i hipiki, i juda, i szermierki, i tak dalej. Bo to elementy zawodu są. Tak samo jest z piosenką.
1: Jacek Borkowski był moim i Państwa gościem dziś w Alei Sław w Radio Pogoda. Dziękuję za to spotkanie.
0: Ja serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Słuchajcie Pogodne Radio i pogodni goście. Ha, ha, ha, ha, ha. To ja. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
16: Pora rozpocząć wtorkowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruściak. Witam i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o nowym spektaklu prezentowanym w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Wyszłam z siebie, zaraz wracam.
17: Jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu.
16: Przypomnijmy także o nadchodzącym Banku Talentów.
18: 1 października rozpoczynają swoje warsztaty. Na 100 miejsc przygotowanych przez fundację zgłosiło się ponad 400 osób.
16: W pierwszej kolejności powiemy jednak o spektaklu, który prezentowany jest w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, a mianowicie o spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Jest to spektakl o dość nietypowej tematyce. No a dlaczego? Na to pytanie Cecylia Caban, aktorka i reżyserka Mira Mańka odpowiedziały Kamilowi Kostce.
19: Co słychać w Opolu?
17: No, życie ulega nieustającym zmianom. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeżyli jakiś kawałek czasu i nie ulegali zmianom. Zmieniło się dużo, jeżeli chodzi o ten temat, w takim względzie, że poprosiłam Mirę Mańkę o współpracę. Ona się szczęśliwie zgodziła na tą współpracę. Jakby tematy kobiece są jej bliskie. Ona ma jakby dużo bardziej przyjazny i otwarty i stosunek do feminizmu. Ja z feminizmem byłam ostrożniejsza i tutaj nie chcę już, a teraz już nie jestem ostrożniejsza. ostrożna. I tutaj nastąpiły tego typu zmiany, że Mira swoim ogromnym doświadczeniem i takim scenopisarskim i taką dramaturgiczną wiedzą bardzo ten materiał ukształtowała pod takim kątem, dodała dużo swojego, też weszła w temat, robiła research, trochę za Mirę teraz mówię, czuję, że trzeba oddać jej mikrofon, ale tak, no bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych paru miesięcy, ponieważ on zaczął na nowo być ten materiał, ten temat przyglądany, doglądany, opiekowany i tu się praca ciągle odbywa i pewnie się nigdy nie skończy.
0: Spektakle teatralne mają to do siebie, że dojrzewają na bieżąco, co reżyserzy wiedzą szczególnie, prawda?
19: Zwłaszcza w tej szczególnej formie, jaką jest monodram. Tutaj to spotkanie bezpośrednie z widzem jednej aktorki, która opowiada o własnym doświadczeniu, o doświadczeniu innych osób, które przeżywają tę transformację menopauzalną, albo są jeszcze chwilę przed nią, albo chwilę po niej. Na pewno będzie jakoś oddziaływał i będzie się zmieniał. Jestem też bardzo ciekawa, jak ten materiał będzie pracował w różnych grupach wiekowych i również wśród mężczyzn, bo wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. I na tym nam bardzo zależy.
0: A czy ten spektakl pomoże panu zrozumieć swoje partnerki, które przechodzą przez menopauzę?
19: Ja myślę, że najbardziej to pomoże im rozmowa z partnerkami, ale być może ten spektakl da przestrzeń na zadawanie pytań, po prostu pozwoli otworzyć jakoś tę dyskusję, odważyć się, może dotknąć czegoś, ale myślę też, że o części rzeczy, tak jak my teraz już o nich myślimy, po tym czasie researchu, długiej pracy, niektóre z tych rzeczy na początku wydawały nam się wstydliwe czy trudne. I myślę sobie, że głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw i to na pewno jest jakiś dobry punkt wyjścia do rozmów i do współmyślenia.
0: Monodram jest trudną formą dla ciebie?
17: Monodram jest trudną formą dla mnie. Jestem na scenie teoretycznie sama, bo nie mam żadnego scenicznego partnera, ale nie do końca tak jest, ponieważ w tym spektaklu widownia jest moim partnerem. Nie traktujemy widowni jak czwartej ściany, czyli rzeczywistości, która jest zamknięta, odcięta w umowny sposób. Widownia jest słuchaczem, widownia jest współuczestnikiem tego. Tak, więc jest to trudne, niemniej bardzo liczę na naszą widownię, że będzie ze mną współpracowała i będzie otwarta na taki rodzaj dialogu, jaki proponujemy.
0: To jeśli chodzi o tą widownię, to dla jakiego widza jest skierowany ten spektakl? Dla widza młodego, dla widza, który już ma doświadczenie?
19: Myślę, że ten temat jest rzadko dotykany i tak naprawdę każdy mógłby się trochę o nim dowiedzieć. Ten moment dojrzewania, kolejnego dojrzewania kobiet jest jakoś bardzo słabo opowiedziany i w popkulturze, i w ogóle w naszym doświadczeniu, więc myślę, że to jest coś takiego, że i osoby, które już są dawno po tym czasie, znajdą coś nowego w nim, ale też te, które jeszcze czekają na moment transformacji.
0: No właśnie, bo w przypadku na przykład facetów to są stereotypy, nie? Że przechodzą jakiś tam kryzys wieku średniego, że kupują sobie jakieś nie wiadomo wypasione fury i gdzieś tam próbują sobie coś udowodnić. No a w przypadku kobiet gdzieś tam w tej popkulturze faktycznie temat jest pomijany.
19: On jest pomijany głównie dlatego, że utarło się takie myślenie o tym, że kobiety po 50 roku życia stają się niewidzialne, bo przestają być w tym okresie największej płodności i młodości. A nasz spektakl udowadnia, że wcale tak nie jest, że dałyśmy sobie wmówić, że stajemy się niewidzialne i nieważne, że stajemy się wyłącznie podległe funkcjom opiekuńczym, a tak naprawdę pokolenie dzisiejszych 50-latek udowadnia, że to jest jeden z najważniejszych momentów w życiu, kiedy kobiety mają dużo własnych, mają własne pieniądze, mają dorosłe dzieci, mają więcej czasu dla siebie, podejmują często radykalne decyzje, na przykład o rozwodzie czy o zmianie kariery i to jest niebezpieczne. Ta opowieść jest niebezpieczna i dlatego myślę sobie, że jest też super ważna, żeby uświadamiać nam, że naprawdę jesteśmy w takim momencie, w którym kobiety w transformacji menopauzalnej mają ogromną moc i będą zmieniać świat bardzo mocno.
0: Czyli jest to opowieść inspirująca.
19: Absolutnie, bo kobiety 50+ są szalenie inspirujące. Ja to spotkanie z Cecylią tutaj traktuję jako jedno z fundamentalnych doświadczeń w mojej pracy reżyserskiej i w ogóle w pracy z tematami kobiecymi. Wierzę, że ten spektakl będzie dawał inspirację, będzie dawał poczucie pewności i być może pozwoli jakoś na nowo opowiedzieć nam ten czas w życiu kobiet.
0: Ale dziewczyny, no nie pierwszy raz się spotykacie razem na jednej scenie, nie?
17: Drugi. Spotykamy się drugi raz. Wcześniej spotkałyśmy się przy spektaklu Każda praca hańbi.
19: Tak, i myślę, że tamten spektakl, on pokazał nam, że bardzo dobrze nam się współpracuje, że mamy pewne podobne poczucie humoru, pewien podobny narzędziownik reżysersko-aktorski i stąd to kolejne spotkanie już teraz w zupełnie w bardziej intymnej formie i tak naprawdę na znacząco głębszym poziomie współpracy, bo tym razem Cecylia jest też współautorką tekstu i tak naprawdę to z inicjatywy Cecylii ja jestem tutaj, więc odwróciły nam się role.
0: No właśnie, Cecylia, wspomniałaś o tym, że monodram to jest jednak trudna forma. A czy dla ciebie jako dla reżyserki?
19: Jest trudna, bo nie jest tak łatwo znaleźć sprzymierzeńca w zespole, bo jest tylko jedna osoba w zespole. Więc jak ona ma wątpliwości, to wszyscy mają wątpliwości. I czasem wymaga to trochę więcej umiejętności, rozmowy, albo właśnie odpuszczania, tak jak w naszym przypadku, i szukania rozwiązań, które będą najlepsze i najbardziej komfortowe dla obu stron, a zarówno będą artystycznymi rozwiązaniami.
0: Z tego, jak ja postrzegałem monodramy, to często jest to spektakl pisany głównie słowem, z bardzo ograniczoną scenografią i tak dalej. Czy w przypadku tej sztuki jest tak samo?
17: Tak. Tak, i tak, i nie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby scenografia nie odgrywa tu jakiejś bardzo kluczowej roli. Jest miejscem, gdzie się spotykamy, jest bardzo symbolicznie zaznaczona. Symbolicznie. Natomiast mocno wykorzystujemy tą całą warstwę audio, ponieważ ja, przygotowując się do tego, nagrałam kilka godzin materiału z różnymi kobietami i wykorzystujemy te materiały nagrane, przetransformowane, puszczane są widowni na żywo te opowieści, więc nie do końca jest tak, że to tylko ja jestem na scenie ze słowem, ale pojawiają się inne kobiety tylko w przestrzeni audio.
0: A czy spektakl łamie jakieś tabu?
17: Nie wiem, trudno na to odpowiedzieć, ponieważ tabu jest rzeczą bardzo indywidualną dla każdego człowieka. Pewnie będą ludzie, którzy będą oczekiwali nie wiadomo jakich połamań tabu i obrazoburczości i się rozczarują, a mogą być ludzie, którzy przyjdą na widownię i będą uważali, że to jest za dużo. Trudno mi jest powiedzieć. Tabu jest rzeczą bardzo indywidualną.
19: Ja się zgadzam, plus wydaje mi się, że na samym początku naszej pracy samo dotknięcie tematu menopauzy i otwartość w mówieniu o tym czasie już była jakąś niepewnością i myślę sobie, że to, że robimy ten spektakl, jest jakimś delikatnym naruszeniem porządku i mam nadzieję, że robimy to w taki sposób, że właśnie to będzie inspirujące i nawet jeśli komuś się zrobi na chwilę niewygodnie, to ostatecznie uzna, że to jest temat, o którym musimy mówić.
0: A czemu w XXI wieku temat menopauzy może komuś się wydawać niewygodny?
17: Pewnie to są różne przyczyny, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że menopauza uważana jest po pierwsze za słabość. To znaczy, że nie tylko tracimy płodność, ale jest bardzo duży kult młodości. Młodości, urody, piękności i przeskoczenie tego jest bardzo trudne, bo to jest biznes, a z biznesem się nie dyskutuje, ale kobieta jest postrzegana jako wartościowa. To jest ta kobieta, nie tylko ta, która jest inteligentna, czy która posiada wykształcenie, i to wystarczy spojrzeć na media, jak funkcjonują, ale ta, która jest zadbana, niepomarszczona, która jest gładka i która świetnie wygląda. To jest, stała się trochę produktem, więc moment, kiedy kobieta wychodzi z tego stanu i to staje się nieuniknione, jakby pomijając cały biznes, który pracuje na tym, żeby tego nie było widać, jest momentem słabości. A słabość jest czymś, do czego my ludzie nie chcemy i nie lubimy się przyznawać. I który funkcjonuje jako coś, co trzeba, czego trzeba unikać. Natomiast wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że błąd polega na tym, że menopauza nie jest słabością. jest przemianą, jest zmianą. Ta perspektywa zestawienia słabości i zmiany jest perspektywą zmienienia tabów, coś, o czym trzeba rozmawiać i co można wykorzystać.
0: Czyli widzki, które na przykład już menopauzę przeszły, wyjdą z tego spektaklu podniesione na duchu. Może takie, które gdzieś tam się wcześniej krępowały?
17: Może tak być, trochę na to liczymy. W trakcie jednej z rozmów, jedna kobieta, która była ode mnie dużo młodsza, była tak po 40, także ta menopauza była trochę jeszcze parę lat przed nią, powiedziała mi coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ona powiedziała, menopauza to jawi się jako coś strasznego, jako temat tabu. Ja tego jeszcze nie dotykam, to jest przede mną. Mówi, ważne jest, żebyście to wy, dziewczyny, które teraz to przechodzicie, żebyście zmieniły to dla nas, żebym ja wchodząc za parę lat w menopauzę nie czuła się obciążona i nie czuła się, że coś tracę i nie czuła tego, że spotyka mnie jakiś straszny moment w mojej historii. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy kobiety i mężczyzn w przeróżnym wieku na nasz spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam w Teatrze Kochanowskiego. Kochani, sprawdzajcie naszą stronę internetową. Tam są spektakle, które się odbywają w tym miesiącu i w kolejnych miesiącach. Bukujcie bilety i przychodźcie.
16: Mówiły Cecylia Caban i Mira Mańka w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz przypomnimy, że Fundacja Master Art zaprasza na 7. edycję największego w Polsce programu stypendialnego Banku Talentów 2026. Bank Talentów to kolejna odsłona pionierskiego programu pomocy najzdolniejszym artystom z województwa opolskiego oraz całej Polski. Jego celem jest wsparcie najbardziej utalentowanych muzyków na wielu płaszczyznach, między innymi zdobywania umiejętności przez współpracę z najwybitniejszymi polskimi pedagogami, udział w warsztatach z osobowościami medialnymi, budowania zespołu, orkiestry symfonicznej, warsztatach choralnych oraz innych działań potrzebnych do świadomej budowy własnej kariery, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
20: Opolanie z pasją.
18: Rozpoczynamy 7. edycję Banku Talentów. To wyjątkowe na skali kraju przedsięwzięcie. Projekt, który promuje młodych ludzi, który daje im niewiarygodne kompetencje muzyczne. Od 1 października rozpoczynają swoje warsztaty. Na 100 miejsc przygotowanych przez fundację zgłosiło się ponad 400 osób. A już dzisiaj zapraszamy serdecznie 10 października z Tego Areno, godzina 19, na koncert finałowy, który jest wyjątkowym wydarzeniem na jesiennej scenie kultury województwa.
16: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Tegoroczny program będzie podsumowany koncertem finałowym 10 października o godzinie 19 w Stegu Arenie w Opolu, mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
21: Bardzo się cieszymy, że te dzieci się rozwijają, że Samorząd Województwa Opolskiego też widzi właśnie te marszałkowskie talenty, które wyszły poza granicę województwa opolskiego, choćby Mateusza Gętka, który robi wspaniałą karierę muzyczną, czy Natalię Zastępę, którą właśnie zobaczymy w Stego Arena, także serdecznie zapraszam.
16: Mówiła Agnieszka Kamińska z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego.
13: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
22: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie przeniesiemy się do Muzeum Polskiej Piosenki.
23: Postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
22: Powiemy także o akcji Zaczytane Opolskie.
24: To 10. edycja, więc nowe miejsce już jest naprawdę, naprawdę ciężko, z tego względu, że Zaczytane już było w każdej gminie.
22: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Muzeum Polskiej Piosenki. O tym, co tam na Państwa czeka, opowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszamy do wysłuchania tej rozmowy.
13: Muzea w Opolu.
23: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem, z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
22: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
23: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda, i to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała, ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie, ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
22: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
23: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu. Część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego, i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrban-Dziewiątkowskiej. Udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
22: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
23: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
22: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
23: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy. Czyli, tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd. I dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody. I część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. A jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12 minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
22: Mówił Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki. A teraz powiemy o kolejnej edycji akcji Zaczytane o Polskie. Na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Adamem Drosikiem, rozmawiał Kamil Kostka.
1: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
2: To już kolejna edycja Zaczytanego Opolskiego. Czy jakieś dziesiąta? Czy jakieś nowe miejsca, nowe punkty na mapie Opolszczyzny się pojawiły, gdzie te spotkania będą się odbywać?
24: To dziesiąta edycja, więc nowe miejsce już jest naprawdę ciężko. Z tego względu, że Zaczytane już było w każdej gminie. Więc wracamy z takich małych miejscowości, które już mamy zakontraktowane, to Prusinowice. Natomiast pamiętajmy, że to przez te 10 lat to już było kilkaset spotkań i dobrze. To, że już byliśmy wszędzie, to nie znaczy, że nie mamy wracać. Mamy wracać, bo to są dużo nazwiska, wspaniałe możliwości właśnie dla tych najmniejszych gmin, najmniejszych miejscowości, najmniejszych bibliotek. Dla czytelników albo przyszłych czytelników, którzy do tej pory raczej no z rzadka mieli możliwość obcowania, no a teraz dzięki wsparciu samorządu województwa opolskiego udaje się to realizować. No i program, choćby z tego względu, jak zwiększa się i budżet, i zwiększa się liczba spotkań, pokazuje, że ma to sens, bo pamiętajmy, my odpowiadamy też na te prośby płynące z bibliotek, to umożliwia nam jakby funkcjonowanie. No to nie jest narzucone przez nas, to jest odpowiedź na to, co chcą biblioteki.
2: No właśnie, bo w tych najmniejszych bibliotekach to ludzie rzadko mieli okazję spotkać się z autorami.
24: Tak, no bo to jest, pamiętajmy, zawsze kwestia budżetu. Wiadomym jest, że mała biblioteka, no to kiedy odliczymy te stałe koszta, no to zostaje ta część, której trzeba zakupić nowości. No i teraz jest, ile jesteśmy w stanie zapłacić za spotkanie. Duże nazwiska, no wiemy, że te ten kontrakt prawdopodobnie będzie trochę wyższy niż trochę niższy. No i teraz przy wsparciu Biblioteki Wojewódzkiej udaje się to zorganizować na dwa sposoby. Po pierwsze, łączymy te spotkania z kilkoma bibliotekami, na zasadzie takiej nie, że to jest jedno na dwie biblioteki, tylko robimy spotkania w dwóch czy trzech bibliotekach. W efekcie tych spotkań jest więcej, cena jednostkowa troszeczkę udaje się wynegocjować niższą. Ponadto koordynujemy to my jako Biblioteka Wojewódzka, więc łatwiej to osiągnąć. No i co najważniejsze, jest to wsparcie samorządu województwa. Ta gro część pieniędzy pochodzi z Biblioteki Wojewódzkiej. Pamiętajmy, że biblioteki gminne dorzucają się, bo to nie jest tak, że to jest tylko wyłącznie, to jest też ich wsparcie, natomiast no wiadomo, spora część i pochodzi właśnie z budżetu zaczytanego i o to w tym wszystkim chodzi.
2: Teraz ten budżet będzie 10-krotnie wyższy niż na samym początku, z tego co usłyszałem. W pierwszych edycjach 30 tysięcy, teraz 300.
24: Tak jest. Zaczytane zaczynało od 30 tysięcy. No jako pilotaż wiadomo, że trzeba. Z roku na rok ta kwota wzrasta. W tym roku jest to 300 tysięcy. W przyszłym roku będziemy prosić o zastanowienie się, czy może ta kwota nie powinna być wyższa, no bo też widzimy, jakie są zachowania na rynku. Widzimy, że te negocjacje czasem są, no idą raczej wyższe kwoty niż niższe. No to też jest kwestia jakby realizowania, tak żebyśmy utrzymali chociażby ten poziom liczby spotkań, które mamy obecnie. Ja nie jestem zwolennikiem, że cały czas musimy wzrastać. Po prostu czasem warto coś utrzymać. To już jest równie ciężkie. Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż. Więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
2: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
24: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
2: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
24: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego, no i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska, no i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
2: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
24: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest.
22: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik w rozmowie z Kamilem Kostką. Harmonogram spotkań znajdziecie Państwo już wkrótce na stronach internetowych bibliotek, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu kulturalnego Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia jutro.
13: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Została ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serca.
2: Rzadkie i krótkie spotkania ich z sobą zaostrzały tylko wrażenie, zmagając spotęgowaną tęsknotę. Dużym łącznikiem ich był Tomek. Andrzej interesował się nauką chłopca, odwiedzał go, wywierając na nim wpływ bardzo dodatni. Chłopak uczył się nie we Lwowie, lecz razem z Wojtkiem Dęboszem w mieście prowincjonalnym. Był to projekt Andrzeja, przyjęty przez Kasię, ponieważ ułatwiał mu czuwanie nad chłopcem. Święta i pierwsze wakacje Tomek spędził częściowo w Kromiłowie i Sławochorze z Kasią, po czym Strzelecki odwoził go na pewien czas do Zagórzan, co dla Tomka było również wielką uciechą. Obecnie już zaczynały się wakacje i to podniecało Kasię, gdyż spodziewała się, że Andrzej odwiezie Tomka do Sławochory. Przypomniała sobie, że przed paru tygodniami żywiła także nadzieję ujrzenia Andrzeja w Sławochorze, gdzie była już od początku czerwca. Dębosz bawił wówczas na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu na czele dużej wycieczki gospodarzy wiejskich z Zagórzan i okolicy. Kasia łudziła się, że on w drodze powrotnej zboczy w Beskidy nad Czarny Dunajec, ale Andrzej, będąc kierownikiem oraz instruktorem wycieczki, zwiedzał Wielkopolskę i razem z nią powrócił do domu, ograniczywszy się tylko do długiego i bardzo drogiego listu. Na wspomnienie zawodu, jakiego wtedy doznała, ciemny rumieniec okrasił jej twarz. Czyż i teraz odwiezie Tomka jak zwykle Strzelecki? Kasia czyniła sobie wyrzuty, że pojechała wcześniej na wystawę zamiast razem z Andrzejem. Tomek miał być w Poznaniu ze szkołą, może jest tam obecnie? Zdenerwowana zeszła prędko w dolinę nad poziom rzeki. Ujrzała się otoczona wałem wód spienionych, pędzących wartko jakby w gwałtownym, gorączkowym pośpiechu. Naprzód, naprzód, w przestrzeń zwartych korytarzy czarnych puszcz, w ciemne gardziele skał, w płaskie połacie łąk zielonych, byle dalej i dalej. Kasia stała na samym brzegu zbałwanionej rzeki pod świerkiem podmytym tęgo przez zjadliwą falę. Korzenie drzewa wypłukane do cna wisiały nad wodą bezradnie i były jak skurczone palce, chwytające się rozpaczliwie zajadłej wody. Oplatały je wodorosty zielone, mszyste i lepkie. W jednym miejscu, blisko zwieszonej łapy korzeni, sterczał duży pień zwalonego ongiś drzewa. Brunatny kadłub, okryty oślizgłą i twardą jak blacha korą, połyskliwą, operloną odpryskami śliny rzecznej, tamował bieg nurtu. Woda, rozkiełznana w swym pędzie, napotykając przeszkodę, której nie mogła przeskoczyć, rzucała się na nią z wściekłością. Burzyła się przy kłodzie najeżoną czupryną pian i ciskała na pień syczące białe bryzgi. Rozpędzone wody opadały tu, pluszcząc pod osadą kłodziszcza, jakby chystrze łagodzone i chyłkiem, cicho okrążając złom, wybiegały swobodnie na otwartą, zgiełkliwą przestrzeń, by znowu rozhukać się w zdobycznych przegonach z polotną wodą siostrzycą. Warkot gotującego się kipiątka rzeki, ryk pojedynczych zakosów zaborczej wody walącej w głazy na środku koryta sprawiał wrażenie potęgi niezmożonej i nieujętej w żadne okowy. Bystry Dunajec nie znosił oporu. Grzmiał dumny i rozhuśtany rozkoszą istnienia w tych czarnych zagłuszach leśnych, wśród świerków olbrzymich i jedlin, wśród wieżyc skalnych, popod zamczyskami spiętrzonych nagich turni, pośród stromych kamieniołomów o czarnych, głębokich źlebach, po piargach zsuniętych z wyżyn bruzdami ostrych okrzosów, aż do jego dostojnych stóp. Z miejsca swego poczęcia, z tej kolebki niebosiężnej, rzeka pędziła niespożytą przemocą ku dalekiemu celowi. Niosła mu w darze siłę twórczą, niespętaną i swoją niepodległość. To obraz Dębosza, szepnęła Kasia, zapatrzona w Dunajec, gorejącymi oczyma. To obraz jego i jego współbraci. Niosą w przyszłość Polski dopływ swoich sił mocarnych, swój temperament, swój niezłomny hart i nieokiełznany pęd ku nowym widnokręgom, by żywotną swą potęgę zjednoczyć we wspólnym celu wielkiej idei narodowej. Nic i nikt nie powstrzyma żywiołu, który gnany rozmachem, wolą i instynktem dąży ku zdobyczom coraz nowych placówek. Jest zaborczy, jest szalony, ale jest żywy i prze naprzód organiczną koniecznością tworzenia nowych zastępów w nowym światobycie. Ten nurt to on, ten pęd to on i ten żywioł i to piękno, zawołała Kasia i wyciągnęła ramiona do rzeki. Ogarnęło ją nagle bezmierne pragnienie jakiegoś pędu, szału, jakiejś radości i krzyku. Poczuła swobodę swego istnienia, wolność dla własnych czynów. Zdało się jej, że ogarnęły ją ramiona silne, że wsparta na piersi męskiej pełnej mocy i hartu zwierza wszystko o sobie i razem bierze w ten nurt Dunajca rozhulany, groźny, a taki nęcący. Dunajec ich porywa razem ku nowym szlakom. Kasia sprężyła ramiona, jak gdyby objąć chciała całą rzekę wrzącą i namiętną w swój uścisk, równie gorący jak rozigrane fale. Nagle ktoś stanął tuż za nią. Drgnęła i odwróciła się gwałtownie. Przed nią stał Krystian Zachojski. Patrzył na nią uśmiechem trochę łobuzerskim. W oczach piwnych, młodego światowca paliły się żartobliwe iskry. Coś taka podniecona, Kasiu. Słowa te i obecność brata, niespodziewana i w takiej chwili, były dla niej bryłą lodu. Ochłodła i zgasła, od razu, jak zdmuchnięta brutalnie pochodnia. Szukałem ciebie wszędzie, rzekł Krystyn, dostrzegłszy wrażenie swego pojawienia się. Dopiero pani Dada naprowadziła mnie na ślad, zdradzając twoją kryjówkę, ale z trudem dobrnąłem po tych tu wertepach. Wikliny, tarniny, kamienie, ruczaje i ta rozbujała górska rzeka, która zdaje się las z korzeniami wyrywać, by go za sobą taszczyć. Trzeba być taką jak ty, dziką kozicą, aby brodzić swobodnie po tych tarapatach. No, Kasiu, nie wiedziałem, że ciebie tak speszę. Nie masz tu chyba schadzki? Owszem, z Dunajcem, odrzekła błysnąwszy wesoło oczami. Ochłonęła już zupełnie i była rada bratu. Czy może z jakim symbolem Dunajca? Rzekł Krystyn powoli, wyjmując pieczołowicie kolec z palca. Może, odrzekła swawolnie, ubawiona trafnością uwagi. Co, pokaleczyłeś sobie ręce niezdaro? Poczekaj, wyratuję cię. Ano, widzisz, tu jakieś paździerze bestialskie tamują człowiekowi przejście.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Powieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Kasia pochyliła się nad ręką brata, a on patrzył na jej czoło jeszcze zarumienione, przebytym wzburzeniem, i na jej kasztanowato-złote włosy, połyskliwe, z odcieniem starej miedzi, waliste. Ej, Kasiu, Kasiu, co boli? Tam, jak ty marnujesz siebie, kobieto, zamiast sobie i komuś dać szczęście i rozkosz, do czego jesteś jakby stworzona, ty tymczasem... Zaczyna się piła, widzę. Moja droga, jestem twoim bratem jedynym i chcę twego szczęścia, twego dobra, a ty nie rozumiesz samej siebie. O, aż nadto rozumiem i znam, i dlatego proszę cię, Krzysiu, daj mi spokój. A ten twój wybuch przed chwilą? Ta jakaś jakby ekstaza czy szał? To był zachwyt nad Dunajcem, uśmiechnęła się. Niech będzie i tak, ale ja to inaczej tłumaczę. Nie chcę ci wyjaśniać, bo zresztą sama wiesz, i pomyśleć, że twój upór dziecinny opóźnia ci tylko dnie szczęścia. Dziękuję ci za dnie, ja chcę już teraz długotrwałego i prawdziwego szczęścia, wybuchnęła. O, to rozumiem. Ucałował siostrę, objął ją i okręcił dokoła siebie. Kasia śmiała się. Jeżeli nie będziesz nudził, to chodź ze mną, pokażę ci Wiszar nad Dunajcem, moje ulubione miejsce w Sławochorze. Gdzie pewno rysujesz plany architektoniczne i freski na fasady gmachów, zażartował. Nie, tam nie rysuję, odrzekła trochę kapryśnie. Szczególne, ty tu ukrywasz się przed światem i ludźmi, a szczęście, i to te prawdziwe, długotrwałe szczęście, czeka na ciebie w postaci hrabiego. Krzysiuchna, daj mi spokój, prosiłam. Ależ zlituj się, dziecko, ja już teraz nie ustąpię, muszę zawieść hrabiemu konkretną odpowiedź. Bardzo łatwa i bardzo konkretna, nie i basta, jak mówi wuj Gucio. Takiej nie powiozę. Innej nie otrzymasz. Kasiu, pomyśl sama, co ty najlepszego robisz. Przecie i wuj August, i ciocia Oktawia także są zdania, że to dla ciebie partia bardzo odpowiednia i bardzo trafna. Hrabia, młody, przystojny dżentelmen, który interesował się tobą od czasu, gdyś jeszcze była mężatką, który cierpiał nad twoją biedą i chciał cię ratować. Kocha ciebie już od 4 lat bardzo poważnie. Pozwalam mu nawet kochać mnie lekkomyślnie. Patrz, jaki tu wodospad. Poczekaj, Kasiu, ty teraz nie zdajesz sobie sprawy z przyszłości, ale przyjdzie chwila, że otrząśniesz się ostatecznie z tych ciężkich przeżyć, które ciebie zdeprawowały. Tak, przyznaję, były nadzwyczaj bolesne, ale to już za parę miesięcy będzie 2 lata. A powiedzmy 3 od czasu, jak żyjesz samotnie i w takim ciągłym przygnębieniu. Więc przyjdzie chwila, że kobiecość twoja odezwie się i wtedy powodowana jakimś nowym szałem... Aby nie to, aby już nie szałem! Zawołała, rzucając mu w twarz pękiem gencjan. No więc przypuśćmy tak czy inaczej, ale wyjdziesz i może nieodpowiednio, podczas gdy to wszystko za hrabią przemawia. Nie można lekceważyć takiej partii i takiego człowieka, jak ty to robisz. Wszyscy ci to samo wmawiają, a ty nic. Rodzice chcą ciebie przecie wydać za jakiegoś cudzoziemca, a znowu Mocheński... Kasia oburzyła się. Wszelkie swaty ubliżają mnie i obrażają. Chciej to sobie zapamiętać, Krzysiu. Nie należę do tego rodzaju i typu wdów, które się swata, które to lubią i same się o to przymawiają. Ależ ty, Kasiu, za młoda jesteś jeszcze o wiele na to, aby cię swatano. Ja ciebie nie swatam, pragnę tylko twego szczęścia tak samo jak rodzice i wujostwo. Kobieta 28-letnia, twego typu i temperamentu, nie może się skazać na pracę i tylko pracę oraz zaprzątanie sobie głowy i zakuwanie życia jakimiś tomkami. Jeśli wyjdę za mąż, to tylko wtedy, gdy sama pokocham, bez niczyjej interwencji. Nikt mi nie zdoła wmówić kogoś na męża. Powtarzam, to dla mnie wstrętne. Gdyby hrabia wiedział, że posiada moje uczucia, miałby już i mnie jednocześnie. Bardzo go szanuję jako człowieka i uznaję jako partię, jeśli tego chcesz, ale nic ponadto. i proszę ciebie, ostrzeż go, by się lepiej nie narażał. Zanadto go poważam, by robić z niego fircyka. Mnie zaś nie zależy na asystach i staraniach się o mnie ludzi, którzy są mi obojętni. Rzekłszy to, stanęła na wiszarze i zamachnąwszy ramieniem, zawołała do brata: patrz, Krzyśku, co za widok, czy nie lepiej podziwiać Dunajec, niż prawić mi różne androny? Przepraszam, pocałowała brata, i kłócić się w dodatku? Patrz, jak się woda mieni i lśni, jak łuska pstrąga, którego w sobie hoduje. A teraz patrz, tam jest zielona, a tam zupełnie lazurowa. Patrz, jakie wiry przy tamtym głazie. Oblepił go mech wodny i wygląda jak broda wodnika, wysadzona nad powierzchnię. Patrz, a te dwa mniejsze głazy to łapy. Powiedz mi, Kasiu, co ty znowu? Nie, tylko dlaczego, gdy ciebie ujrzałem, byłaś taka podniecona nad tym Dunajcem? Kocham się w nim, zawołała swawolnie i prędko zsunęła się z wiszaru. Zanim się Krystyn obejrzał, już biała suknia Kasi błyszczała w słońcu przy samej wodzie. Krystyn zeszedł za nią, rozweselony, z gencjami w rękach. Wodzisz mnie po manowcach i jakoś unikasz niektórych pytań. Daj mi te kwiaty. Krystyn oddał jej szafirowy pęk. Kasia złączyła z nim swoje gencjany i nagle wbiegła po głazach siepanych falą dość daleko w rzekę. Co ty robisz? Krzyknął Zachojski, przestraszony. A Kasia rozłożyła ramiona szeroko i, utrzymując równowagę na śliskim, ogromnym kamieniu pośród huczącego nurtu, zapatrzona w jego chybkość, rzucała gencjany w wodę z obu rąk, uśmiechnięta, promienna, jaśniejąca słonecznie w swej bieli, z szafirowymi pękami kwiatów, które spadały z jej szczodrych dłoni jak wianki ofiarne. Dunajec przyjmował ten dar kwiecisty miękkim uchwytem fal i niósł gencjany szumnym pędem w migotliwą odległość. Krystyn patrzył z zapartym oddechem. Widział, że usta Kasi coś szepczą, lecz nie odgadywał słów. Wiekowe olbrzymy platany w Sławochorze szumiały poważnie wierchami swych niebotycznych koron. W ich cieniu, obok ogromu siwych kolumn pni, na kamiennej ławce omszałej ze starości, siedziała Kasia w towarzystwie Dady Strzeleckiej i Krystyna Zachojskiego. Opodal, na rozległych trawnikach, czteroletni Kubuś bawił się w konie z nieco starszym od siebie góralczykiem. Młodszy zaś chłopczyk, liczący zaledwie rok, tarzał się na usypanej umyślnie górce wybielonego przez słońce piasku pod opieką niańki, typowej góralki. Przed nimi wznosiły się stare ruiny dawnego dworzyszcza. Dziś pełen szczerb, brust straszliwych, wyżłobionych przez czas, wydartych przez wichry halne, które tyle lat harcując po wyżach Beskidów, wgryzały się w te bezpańskie mury, buszując swobodnie wskroś ich zgrzybiałych cielsk. Gdzieniegdzie większe wyrwy w ścianach ukazywały wnętrza komnat o starożytnej strukturze, pełne wnęk, wykuszów, porosłych pleśnią i mchem od wnikającej tu wilgoci z deszczów i nawałnic. Dach nad częścią tylko murów wisiał kołpakiem, zapadły, obszarpany przez te same niszczące żywioły, które podczas długich lat opuszczenia miały wolny dostęp do świetnej ongi rezydencji. Ślady jeno pozostawały z przeszłości na gmachu dawnej siedziby Hradec Hradeckich, pradziadów i dziadów Teresy Pobożyny.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna, magnesy serc.
2: Sędziwy pałac w ruinie przechowywał jeszcze zapewne po swych korytarzach i komnatach echa strasznej nocy, pośród której ostatni z hradec hradeckich, Krzysztof, po okrutnej zemście swojej, przeklinając to miejsce dla niego nieszczęsne, uciekał z rodzinnej Sławochory, by dokonać ciężkiego żywota. W habicie pokutnika pod nazwiskiem księdza Halmozena. Tę noc tragiczną pamiętały i platany stróżujące przy zwaliskach. Potem mijały długie miesiące i lata w opuszczeniu, które kruszyło pałac. W martwocie głuchej ciszy, przerywanej jeno szturmami burz i huraganów. Aż nadszedł moment, że mury walącego się grodziszcza i drzewa, kolosy ujrzały jeszcze wnuczkę Krzysztofa, Teresę, z jej mężem, któremu danym było przez los ocalić Sławochorę od wieczystej już pustki i zapomnienia. Szczęśliwi i młodzi patrzyli uroczyście na stare zabytki rodzinne, lecz posłuszni nakazowi testamentu dziada mieszkać pod tym dachem nie chcieli. Przeklęty był w ich rodzinie, mógł przynieść nieszczęście, a oni pragnęli szczęścia. I znowu Sławochora utonęła w ciszy i oczekiwaniu. I znowu zjawiła się tu para ludzi młodych, obcych już, ale oni dopiero wnieśli tu życie, miłość i szczęście. Sławochora zakwitła na nowo. Pokuta była skończona. Zgodna, kochająca się rodzina wprowadziła gwar głosów i śmiechów dziecięcych, niesłyszanych tu od długich dziesiątków lat. Pogoda przedziwna jaśniała teraz znowu nad tą sadybą i słońce jakoś inaczej świeciło. Bo oto z boku poszczerbionych rumowisk nowe uwito gniazdo strzeleckich. Tu mury stały, proste i jak gdyby triumfujące swoją młodością. Na ścianach znać było świeżą różowość cegieł, mocno pospajanych warstwami cementu. Dach z blachy cynkowej błyszczał srebrzyście, widny na całą okolicę. Uśmiechem tej nowej siedziby były prześliczne grona purpurowych kielichów Clamantis, które pękami osypały młode ściany i zaborczością swych pnączy, bogactwem liści i kwiecia wspięły się aż pod strop dachu. Wesołe, swawolne i kapryśne w swoich zarzutach pieściwych objęć. Zmurszałe szczątki dawnej świetności przy skromnym, a wdzięcznym gniazdku wyglądały na zgrzybiałego pradziada, którego podpiera najmłodszy prawnuczek, uśmiechnięty jak majowy poranek. Pałac w ruinie odżył jakby na nowo, patrząc na te dziwy odrodzenia. Słyszał jeno tak samo daleki zgiełk Dunajca płynącego u stóp wyżyny pałacowej, jak i za czasów swej najświetniejszej młodości. I patrzył na potężne platany, większe teraz i mocarniejsze, podniebne, ale te same. Uwagi takie uczyniła Kasia, a poparł ją Krystyn. Na mnie Sławochora i ten archaiczny prapałac robi wrażenie walącego się w gruzy feudalizmu przy zupełnie nowoczesnym przybyszu o pogodnym uśmiechu. Przy tej ciężkiej zmurszałości to jedno skrzydło odnowione do rdzenia i takie jakieś wesołe porywa i cieszy. Masz rację, Krzysiu, to wrażenie sprawia młodzieńcza świeżość tego skrzydła. Coś tu ożyło, coś zakwitło. Ja wam powiem co, uśmiechnęła się Dada jasnym, dobrym uśmiechem. Oto rodzina i szczęście. Twarz Kasi spoważniała. Ogarnęło ją nagłe wzruszenie. Krystyn wskazał ręką bawiące się dzieci. A oto owoce, rzekł figlarnie. Tak i wierzcie mi, moi państwo kochani, że to wielkie piękno życia. Krystyn spojrzał ukradkiem na Kasię, a ona rzekła drżącym nieco głosem. Przyznaję słuszność, Dadzie, że rodzina to piękno życia, ale taka rodzina jak wasza, jak pobogów, w które wniknął promień szczęścia. Wtedy zupełnie inaczej patrzy się na świat, bo jest to ogromne ukochanie w duszy. Jest ten promień, ciepły, jasny, który ozłoci każdą chwilę i całe lata. Patrzcie się, zawołał Krystyn, i tak oto mówi kobieta nowoczesna, samodzielna, która nie chce zakładać rodziny. Ja? Nie chcę rodziny? Kto ci to powiedział? Stwierdzasz dowodami. Nie chcesz słuchać o powtórnym małżeństwie, więc nie odczuwasz w życiu swoim braku owego ciepła i jasnego promienia. Kasia poczerwieniała, wzburzona. Odczuwam bardziej niż sądzisz. To mało. Pragnę szczęścia i rodziny, pragnę tego piękna, całą organiczną istotą swoją, ale człowieka, który ci to zapewnić chce, odpychasz. Że już pomijam względy materialne, których w obecnej twojej sytuacji zaniedbywać nie należy. Twój stan majątkowy dzisiejszy po przejściu, że się tak wyrażę, wara. Może zaniechamy tego tematu? Przerwała sucho. Przepraszam, teraz nie jest to, co dawniej było. Kromiłów zrobił się Kromiłówkiem, ale na tym nic a nic nie zależy temu, kto chce ofiarować ci dom swój, nazwisko, lepszych niż te, które noszę, nie potrzebuję i nie otrzymam. Tytuł nie obchodzi mnie wcale. Miałeś słuszność, jestem nowoczesna i na te rzeczy obojętna. Zostawiam takie zachęty kobietom próżnym. Jest bardzo bogaty. Jakoś mnie to nie porywa. Człowiek pod każdym względem i tak dalej, nie powtarzaj się, Krzysiu, znam już to na pamięć. Zresztą walory takie posiada nie on jeden. Krystyn rozłożył ramiona bezradnie. Dada śmiała się serdecznie. Ale on chce ci dać szczęście i założyć z tobą rodzinę. Nareszcie trafiłeś na to, co jest dla mnie najważniejsze. Tylko nie zgłębiasz dostatecznej treści owej rodziny. W takiej jedynie zajaśnieje szczęście i zakwitnie piękno, w której obie strony ożywione są jednakowym uczuciem i pragnieniem. Ale uczuciem głębokim i prawdziwym, nie szałem. Powiedział mnie to raz ktoś... Zająknęła się, dodała ciszej i miał wielką, wielką rację. Była chwila milczenia, w której każde z nich co innego myślało, lecz myśli te krążyły w niewielkiej od siebie odległości. Mały Kubuś podbiegł do matki i wskoczył jej na kolana. Dada zaczęła go pieścić, a Kasia nagle spojrzała na zegarek. Powinni już być, pociąg dawno przyszedł. Gdzie tatuś? Spytał chłopczyna. Tatuś pojechał samochodem po gości na stację, odrzekła Dada i zwróciła się do Kasi. Skoro pan Andrzej był teraz znowu z chłopcami w Poznaniu, to zapewne i Wojtek Dębosz jedzie do nas, bo skądże trzy osoby, jak podaje telegram? Może jedzie po Bóg? Wątpię. Byli już w Poznaniu, a teraz są w krążu. Dla Wojtka nie telegrafowałby w ten sposób. Ale za chwilę porwali się wszyscy z ławki. Podjeżdżają, krzyknęła Kasia z krwawym rumieńcem na twarzy. Zachojski bystro spojrzał na nią, potem na Dadę, która uśmiechnęła się i ni z tego, ni z owego ucałowała Kasię. Krystyn zrobił wielkie oczy. Chodźmy, zawołała Dada, już są. Wtem spoza węgła odnowionego skrzydła gmachu wypadł Tomek i z rozwianą czuprynką jasną biegł jak szalony do Kasi. Dopadł do niej, chwycił jej ręce, rozczerwieniony, radosny, całował je, śmiejąc się z uciechy. Tomek, kto z wami przyjechał jeszcze? Jakiś zagraniczny pan, nie wiem kto. Zagraniczny? Tak jest. Panowie poprowadzili go do mieszkania. Oj, jaka piękna wystawa, jaka piękna. Aż nie wiadomo było, na co patrzyć. Tomek unosił się w zachwytach, a Kasia spoglądała na dom, gdzie Dada znikła i Krystyn. Lecz za chwilę na bocznej werandzie pośród listowia pnączy zamajaczyła wysoka postać męska. Kasi zabrakło tchu w piersiach. Dębosz zbiegł prędko ze schodów. Tomek skoczył do niego i zaraz rzucił się znowu w drugą stronę, ujrzawszy dzieci. Kasia i Andrzej powitali się w milczeniu. Jego ciemna głowa była długo pochylona nisko przy jej dłoniach, które drżały zbyt wyraźnie. — Kto z panem przyjechał? — spytała, patrząc mu jasno w oczy. — A, to cała historia. — Uśmiechnął się, hamując wrażenie, jakie wywarło na nim przywitanie Kasi. O, właśnie idą panowie. Prawie rad był, że może rozmawiać z nią w tej chwili o czymś innym.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

tutaj przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był.